0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Ein wunderschöner guten Abend in Darmstadt, 26 Grad. Vierter Donnerstag des Monats. Tomek Czebatul, Radio Darmstadt, polnische Redaktion, internationale Redaktion und jetzt 2 Stunden auf Polnisch. Übrigens, noch kurz auf OKW unter 103,4 MHz, bald in DAB+.
0: Radio Darmstadt, Radar, machen Sie uns an.
1: Radio Darmstadt, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco w ten majowy czwartek miesiąca. 26 stopni, godzina 21. Środek Niemiec, Darmstadt, Tomek Czebatul, redakcja międzynarodowa, redakcja polska, a jest nas 5, o tym później. Jeszcze krótko na 103,4 MHz. Niedługo ta UKF frekwencja w ogóle znika i będziecie mogli nas słuchać w DAB+ i w internecie na stronie www.radiodarmstadt.de.

Bez okami Jędrzej Wizę i Katarzyna Nosowska. Czekamy na płytę. Ukaże się dopiero jesienią. A ja serdecznie kuzyna Mariusza z Wrocławia pozdrawiam. Dzięki po latach, że się odezwałeś. Przezroczysty świat i kwiat jabłoni.

Świat jabłoni, przezroczysty świat. Przenieśmy się w bardzo odległą przeszłość. 32 lata temu, rzadko grywam tą panią, ale to mi się nadal podoba.

Edyta Bartosiewicz, Sen, rok 1994. Kiedyś to były teksty i muza, prawda? A tę panią gościliśmy w marcu tutaj we Frankfurcie, a ostatnio jej wielki, piękny koncert w telewizorni. 50 lat, 50-ka Agnieszki Chylińskiej.

Przedwczoraj nasze wszystkie mamy obchodziły swoje święto, Dzień Mamy w Polsce, a ja sobie pomyślałem, bo zawsze tak jest majowo i Dzień Matki, wybrałem dla naszych mam i wszystkich mam dwie piosenki. Będzie Violetta Villas, Do Ciebie Mamo, i Cortez dla mamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, mimo że już po święcie mamy. Bądźcie zdrowi.

Wyobraźcie sobie, że był to rok 1966. Do ciebie, mamo. Muzyka Adam Skorupka, słowa Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. I tak to właśnie brzmiało jak z roku 1966. I jeszcze raz dla mamy.

Cortez dla mamy. Debiutancki album z roku 2015 zatytułowany Boomerang. W maju odeszła pani Stanisława Celińska. Atramentowa suplement.

0: Już nikt.
1: Wrócimy jeszcze do pani Stanisławy Celińskiej. Płyta ukazała się przed 3 dniami. Natalia Sikora. Teraz będzie walc, tylko kto go napisał? Czy Fryderyk Chopin, czy Zygmunt Konieczny? Ale słowa napisał na pewno Julian Tuwim.

jedno tam, drugie tam, pół na pół. Gdy przez sufit przytaczasz nosem gwiazdy, zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz. Siłacza wątłe mięśnie naprężasz, pierś herlową wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walce z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona tobie wpadł? Wylęknione bluźnierca dotulałeś do serca w utajeniu, kwitnące te dwie

a tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale szarpie się, wyrwie. Już? Odeszło? I walcuję, szorają

Natalia Sikora, teraz druga Natalia, odsłania kolejny fragment swojej solowej opowieści. Czule mówię. To piosenka, która długo dojrzewała. Nie przyszła nagle. Raczej wracała jak myśl, której nie da się już dłużej odsuwać. W centrum nie ma tu efektownej historii, tylko coś znacznie bardziej kruchego. Relacja z samą sobą, z własnymi emocjami, frustracjami i tym wszystkim, co przez lata bywało spychane na bok. Z tym nagraniem bliskość może poczuć tak naprawdę każdy, bez wyjątku. Natalia Grosiak, Czule mówię.

0: Czule śpiewała Natalia Grosiak. Czułe słówka, prawda?
1: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
0: No tak, to Darmstadt, środek Niemiec i jest premiera. Nowy album Nieme 5.0. Nieme Kino to artystyczna formacja z Poznania. No i oczywiście Bartosz Nieme Strużyński. Albumy 2018, Najsmutniejsza auto w okolicy oraz Nierzeczywistość w roku 2022 były grane wszędzie. No i co? Premiera dzisiaj w Polsce i premiera u mnie. Historia.
2: Najserdeczniejsze pozdrowienia dla słuchaczy audycji Tomograf Tomka Czebatula w Radio Darmstadt. Bartosz Niemy Strużyński, Nieme Kino.

To już trzeci album Bartka Niemego Strużyńskiego. Po najsmutniejszym aucie w okolicy i nieoczywistości. W nagraniu tego albumu brała udział Alicja Koga. Jej głos usłyszymy w kawałku pod tytułem Dziura. Nie wiem, czy dzisiaj, czy w następnej audycji, ale czekajcie, czekajcie. Będą jeszcze z nami. Cóż miałem mówić? Fryderyki rozdano. I co z tymi Fryderykami? Między innymi Lady Punk i Stanisław Sojka. Lady Punk akurat chyba nigdy nie grałem, nie przepadałem za tymi panami. Natomiast za nieodżałowanym Staszkiem Sojką, tak. Wiem, że nie wrócisz.

Może uda nam się jeszcze dzisiaj pana Staszka tutaj udostępnić. Po prawie pół roku po raz pierwszy nowy koncert Kultu i Kazika Staszewskiego. Właściwie to nie interesuje mnie to, jakie poglądy ma Kazik. To, że uwielbia niegdyś obrońcę kobiet młodszych i walecznego kibica, pisarza, obywatela Batona, to nic. Szkoda hejtu. Miał parę fajnych tekstów.

nie mieszaj tedy wiedzy i wiary, bo to są odrębne przecież obszary. Czy wierzysz w Boga? Czy wierzysz, że jest? Taki na szybko przeprowadź test. Facet w sukience, co kocha cię,

mogli ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

0: święci i tu gościnnie też Kazik Staszewski. I tak jak mówię, nie pytajmy ich o politykę. Proszę Państwa, od 4 do 27 czerwca w Wiesbaden, 25-lecie galerii Pokussa, Bella Bellissima. Cóż tam zobaczymy? Anka Nierzejewska, malarstwo. Małgorzata Niespodziewana, rysunek. Lucyna Lippert, rzeźba. Małgorzata Edber-Warlikowska, grafika na ceramice. Wystawy w galerii H22, Herderstrasse 22. Jest to program jubileuszowy, dużo się będzie działo, a zaczyna się 4 czerwca o godzinie 15. To jest czwartek i wernisaż o godzinie 17. A my tu kolejną nowość mamy. Proszę Państwa, Kamil Paweł Oszek.
1: Dzień dobry, tu Kamil Paweł Łoszek, Zajawki Label. Chciałem serdecznie pozdrowić Tomka i wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Miłego słuchania.

Nowość, Kamil Pawełoszek. I jeszcze jedna nowość, ale to tak zupełnie, zupełnie między nami. Teraz będzie Julia Rocka i jej Głupia. Startuje oficjalnie dopiero jutro.

Julia Rocka oficjalnie wystartuje jutro, a przed dwoma tygodniami niecałymi Daria ze Śląska ze swoją trzecią studyjną płytą. Halo, co jest grane? Kapitalna płyta, ja odkryłem ją w roku 2023, panią z korporacji. Nikt jej wtedy jeszcze nie znał, a jestem bardzo mocnym fanem wariatka z najnowszej płyty Darii ze Śląska. Co jest grane?

Daria ze Śląska. Halo, co jest grane? To trzeci studyjny album. Teraz przenieśmy się może do roku 2011 i do sali Teatru Syrena w Warszawie.

Zbigniew Zamachowski, grupa Mozarta. 70 lat piwnicy pod Baranami. Grzegorz Turnau.

Tak, tak, to już 70 lat piwnicy pod Baranami. A w Opolu szykują fetę dla Perfektu. Pan Olewicz, autobiografia. Ładnie, ładnie, tylko nie zaprosili Zbyszka Hołdysa. I tu znowu można się kłócić, nie? Bo jedni krzyczą, że Lewak, inni dużo gorsze rzeczy wypisują, ale mimo wszystko uważam, że nie tylko byli członkowie, ale także były. Hołdys powinien się tam znaleźć.

Perfekt. Rok 1983. Ja bywałem też na tych koncertach. A teraz zupełna nowość sprzed paru dni. Najnowsza płyta z resztek i Paula Roma.

Jak nowości, to nowości. No to jeszcze raz Kamil Pawełoszek, Ballada Księżycowa i Bartek Niemy Strużyński z najnowszej płyty. I proszę, posłuchajcie.

karczy meteory znaczeń. Armstrong postawił stopę, ale Żuławski wiedział przedtem, że kto dotknie księżyca, do ziemi już nie należy.

0: patrzymy w twarz, a mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: To wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. To wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.

0: zna, oskarżeń więc nie będzie. Ciekawe, że choć słyszę nie, to wciąż zaciskam ręce.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.
0: Dwa razy tak nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję. Dwa razy cud nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie.

0: możemy w twarz, a mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie?
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.

Nieme 5.0, najnowsza płyta, nie cud, nieme kino, Bartosz Nieme Strużyński. Pozdrawiam Poznań. To dzisiejsza premiera i w Polsce, i na świecie. No i jeszcze jedna premiera, bo tak dzisiaj tego się nazbierało. Jeszcze raz ta Daria ze Śląska.

sobą. Próbuję być jak mała mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić.

Wróćmy jeszcze do pana Stanisława Sojki. Kiedy jesteś taka bliska z płyty Neopozytyw, Sojka Janina Iwański.

tak zupełnie przed końcem tej audycji. Jak co roku, 20 czerwca od godziny 15 na Kranichsteinerstrasse 183 w Darmstadzie swój coroczny Grillfest w Darmstadt organizuje Salonik, Kulturverein Salonik, i zapraszamy Was wszystkich w imieniu. Będzie bardzo dużo atrakcji, nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. A ja jeszcze co? Przypomnę, że gramy dla Państwa. Tutaj jest Darmstadt. W każdą drugą środę miesiąca od 21 do 23, jak i czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23, no i druga niedziela od 19, przepraszam, muszę to sprawdzić. Druga niedziela, tak, od 19 do 21. To jest nasza nowa koleżanka. Także piątki, każdy piątek od 19 do 21 i każda sobota od 15 do 17, a grają dla Was Jacek Sabok, Julita Masztalerz, Julita Miszkę, Renata Masztalerz, Tomek Czebatul, Elik Plichta, Karol Prabucki, Julita Miszkę, a ja już się z Państwem żegnam. Życzę kolorowych i dobrych snów.

mam nie myśleć sobie. Że ty z każdym tak. Nie bądź ze mną szczera. Nie bądź ze mną szczera. Zastanów się.

zasłaniasz. Co ma się zdarzyć, mówisz, to niech się stanie. Zadowolona z polowania, jeszcze śniadanie na tapczanie. Zmęczyłeś się, no jest, kochanie.

0: Tag był jeden facet. Zdarza się. Czasem coś tam płaci. Częściej nie. Trochę pracowałam. Tu i tam. Tyle z tego miałam. Co i teraz mam? Wiesz co? Proszę cię, tylko nie śmiej się. Gdybyś miał, no wiesz, już nie wrócić do mnie. Obiecaj mi, że gdy już zamkniesz drzwi, nigdy mnie, no powiedz, że nigdy mnie nie zapomnisz. Śpieszysz się, no to pa kochanie. I po śniadaniu na tapczanie, niech ci się wiedzie. Trzymaj się, kolego. Przyszłą sobotę. Nie, nie sądzę. Naprawdę schowaj te pieniądze. Nie chcę od ciebie.
1: Auf DAB+ und Radio Darmstadt.de bleibt alles wie gehabt.

0: Radio Darmstadt.
1: Radadadada. Ein wunderschöner guten Abend. In Darmstadt 26 Grad. Vierter Donnerstag des Monats. Tomek Czebatul, Radio Darmstadt, polnische Redaktion, internationale Redaktion und jetzt 2 Stunden auf Polnisch. Übrigens, noch kurz auf UKW unter 103,4 MHz, bald in DAB+.
0: Radio Darmstadt, Radar, machen Sie uns an.
1: Radio Darmstadt, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco w ten majowy czwartek miesiąca. 26 stopni, godzina 21. Środek Niemiec, Darmstadt, Tomek Czebatul, redakcja międzynarodowa, redakcja polska, a jest nas 5, o tym później. Jeszcze krótko na 103,4 MHz. Niedługo ta UKF frekwencja w ogóle znika i będziecie mogli nas słuchać w DAB+ i w internecie na stronie www.radiodarmstadt.de.

Juho, czyli Justynia Chowaniak. Znacie ją z Teatrzyku Wojennego, który gram wam od początku wojny na Ukrainie. Znacie ją też z płyt, dwóch płyt Domowe Melodie. No dobra, to będzie nowość.

Bez okami Jędrzej Wizę i Katarzyna Nosowska. Czekamy na płytę. Ukaże się dopiero jesienią. A ja serdecznie kuzyna Mariusza z Wrocławia pozdrawiam. Dzięki po latach, że się odezwałeś. Przezroczysty świat i kwiat jabłoni.

Kwiat jabłoni, przezroczysty świat. Przenieśmy się w bardzo odległą przeszłość. 32 lata temu rzadko grywam tą panią, ale to mi się nadal podoba.

Edyta Bartosiewicz, Sen, rok 1994. Kiedyś to były teksty i muza, prawda? A tę panią gościliśmy w marcu tutaj we Frankfurcie, a ostatnio jej wielki, piękny koncert w telewizorni. 50 lat, 50-ka Agnieszki Chylińskiej.

Przedwczoraj nasze wszystkie mamy obchodziły swoje święto, Dzień Mamy w Polsce, a ja sobie pomyślałem, bo zawsze tak jest majowo i Dzień Matki, wybrałem dla naszych mam i wszystkich mam dwie piosenki. Będzie Violetta Villas, Do Ciebie Mamo, i Cortez dla mamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, mimo że już po święcie mamy. Bądźcie zdrowi.

Wyobraźcie sobie, że był to rok 1966. Do ciebie, mamo, muzyka Adam Skorupka, słowa Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. I tak to właśnie brzmiało jak z roku 1966. I jeszcze raz dla mamy.

Cortez dla mamy. Debiutancki album z roku 2015 zatytułowany Bumerang. W maju odeszła pani Stanisława Celińska. Atramentowa suplement.

0: Już nikt.
1: Wrócimy jeszcze do pani Stanisławy Celińskiej. Płyta ukazała się przed 3 dniami. Natalia Sikora. Teraz będzie walc, tylko kto go napisał? Czy Fryderyk Chopin, czy Zygmunt Konieczny? Ale słowa napisał na pewno Julian Tuwim.

jedno tam, drugie tam, pół na pół. Gdy przez sufit przytaczasz nosem gwiazdy, zahaczasz.

wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walce z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona tobie wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie

a tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale szarpie się, wyrwie. Już? Odeszło? I walcuję, szorają.

Natalia Sikora, teraz druga Natalia, odsłania kolejny fragment swojej solowej opowieści. Czule mówię. To piosenka, która długo dojrzewała. Nie przyszła nagle. Raczej wracała jak myśl, której nie da się już dłużej odsuwać. W centrum nie ma tu efektownej historii, tylko coś znacznie bardziej kruchego. Relacja z samą sobą, z własnymi emocjami, frustracjami i tym wszystkim, co przez lata bywało spychane na bok. Z tym nagraniem bliskość może poczuć tak naprawdę każdy, bez wyjątku. Natalia Grosiak, Czule mówię.

0: Czule śpiewała Natalia Grosiak. Czułe słówka, prawda?
1: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
0: No tak, to Darmstadt, środek Niemiec i jest premiera. Nowy album Nieme 5.0. Nieme Kino to artystyczna formacja z Poznania. No i oczywiście Bartosz Nieme Strużyński. Albumy 2018, Najsmutniejsza auto w okolicy oraz Nierzeczywistość w roku 2022 były grane wszędzie. No i co? Premiera dzisiaj w Polsce i premiera u mnie. Historia.
2: Najserdeczniejsze pozdrowienia dla słuchaczy audycji Tomograf Tomka Czebatula w Radio Darmstadt. Bartosz Niemy Strużyński, Nieme Kino.

To już trzeci album Bartka Niemego Strużyńskiego. Po najsmutniejszym aucie w okolicy i nieoczywistości. W nagraniu tego albumu brała udział Alicja Koga. Jej głos usłyszymy w kawałku pod tytułem Dziura. Nie wiem, czy dzisiaj, czy w następnej audycji, ale czekajcie, czekajcie. Będą jeszcze z nami. Cóż miałem mówić? Fryderyki rozdano. I co z tymi Fryderykami? Między innymi Lady Punk i Stanisław Sojka. Lady Punk akurat chyba nigdy nie grałem, nie przepadałem za tymi panami. Natomiast za nieodżałowanym Staszkiem Sojką, tak. Wiem, że nie wrócisz.

Może uda nam się jeszcze dzisiaj pana Staszka tutaj udostępnić. Po prawie pół roku po raz pierwszy nowy koncert Kultu i Kazika Staszewskiego. Właściwie to nie interesuje mnie to, jakie poglądy ma Kazik. To, że uwielbia niegdyś obrońcę kobiet młodszych i walecznego kibica, pisarza, obywatela Batona. To nic. Szkoda hejtu. Miał parę fajnych tekstów.

wiesz, że jest? Taki na szybko przeprowadź test. Facet w sukience, co kocha dzieci.

mogli ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

święci i tu gościnnie też Kazik Staszewski. I tak jak mówię, nie pytajmy ich o politykę. Proszę Państwa, od 4 do 27 czerwca w Wiesbaden, 25-lecie galerii Pokusa, Bella Bellissima. Cóż tam zobaczymy? Anka Nierzejewska, malarstwo. Małgorzata Niespodziewana, rysunek. Lucyna Lippert, rzeźba. Małgorzata Edber-Warlikowska, grafika na ceramice. Wystawy w galerii H22, Herderstrasse 22. Jest to program jubileuszowy, dużo się będzie działo, a zaczyna się 4 czerwca o godzinie 15. To jest czwartek i wernisaż o godzinie 17. A my tu kolejną

Nowość, Kamil Pawełoszek. I jeszcze jedna nowość, ale to tak zupełnie, zupełnie między nami. Teraz będzie Julia Rocka i jej Głupia. Startuje oficjalnie dopiero jutro.

Julia Rocka oficjalnie wystartuje jutro, a przed 2 tygodniami niecałymi Daria ze Śląska ze swoją 3. studyjną płytą. Halo, co jest grane? Kapitalna płyta, ja odkryłem ją w roku 2023, panią z korporacji. Nikt jej wtedy jeszcze nie znał, a jestem bardzo mocnym fanem wariatka z najnowszej płyty Darii ze Śląska. Co jest grane?

Daria ze Śląska. Halo, co jest grane? To trzeci studyjny album. Teraz przenieśmy się może do roku 2011 i do sali Teatru Syrena w Warszawie.

Zbigniew Zamachowski, grupa Mozarta. 70 lat piwnicy pod Baranami. Grzegorz Turnau.

Tak, tak, to już 70 lat piwnicy pod Baranami. A w Opolu szykują fetę dla Perfektu. Pan Olewicz, autobiografia. Ładnie, ładnie, tylko nie zaprosili Zbyszka Hołdysa. I tu znowu można się kłócić, nie? Bo jedni krzyczą, że Lewak, inni dużo gorsze rzeczy wypisują, ale mimo wszystko uważam, że nie tylko byli członkowie, ale także były. Hołdys powinien się tam znaleźć.

Perfekt. Rok 1983. Ja bywałem też na tych koncertach. A teraz zupełna nowość sprzed paru dni. Najnowsza płyta z resztek i Paula Roma.

Jak nowości, to nowości. No to jeszcze raz Kamil Pawełoszek, Balada Księżycowa i Bartek Niemy Strużyński z najnowszej płyty. I proszę, posłuchajcie.

Wybiły w niego jak w tarczy meteory znaczeń. Armstrong postawił stopę, ale Żuławski wiedział przed tym, że kto dotknie księżyca, do ziemi już nie należy.

0: patrzymy w twarz, a mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.

0: wzruszeń więc nie będzie. Ciekawe, że choć słyszę nie, to wciąż zaciskam ręce.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.
0: Dwa razy tak nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję. Dwa razy cud nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję.
1: Kto wie, ten wie.

0: patrzymy w twarz. A mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.

Nieme 5.0, najnowsza płyta, nie cud, nieme kino, Bartosz Nieme Strużyński. Pozdrawiam Poznań. To dzisiejsza premiera i w Polsce, i na świecie. No i jeszcze jedna premiera, bo tak dzisiaj tego się nazbierało. Jeszcze raz ta Daria ze Śląska.

być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mi

Wróćmy jeszcze do pana Stanisława Sojki. Kiedy jesteś taka bliska z płyty Neopozytyw? Sojka, Janina Iwański.

tak zupełnie przed końcem tej audycji. Jak co roku, 20 czerwca od godziny 15 na Kranichsteinerstrasse 183 w Darmstadzie swój coroczny Grillfest w Darmstadt organizuje Salonik Kulturverein Salonik i zapraszamy Was wszystkich w imieniu. Będzie bardzo dużo atrakcji, nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. A ja jeszcze co? Przypomnę, że gramy dla Państwa. Tutaj jest Darmstadt w każdą drugą środę miesiąca od 21 do 23, jak i czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23, no i druga niedziela od 19, przepraszam, muszę to sprawdzić. Druga niedziela, tak, od 19 do 21. To jest nasza nowa koleżanka. Także piątki, każdy piątek od 19 do 21 i każda sobota od 15 do 17. A grają dla Was Jacek Sabok, Julita Masztalesz, Julita Miszkę, Renata Masztalesz, Tomek Czebatul, Elik Plichta, Karol Prabucki, Jolita Miszkę, a ja już się z Państwem żegnam. Życzę kolorowych i dobrych snów.

mam nie myśleć sobie. Że ty z każdym tak. Nie bądź ze mną szczera. Nie bądź ze mną szczera. Zastanów się.

zapomniałeś, co ma się zdarzyć, mówisz, to niech się stanie. Zadowolona z polowania, jeszcze śniadanie na tapczanie. Zmęczyłeś się, no jest, kochanie.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Ein wunderschöner guten Abend in Darmstadt, 26 Grad. Vierter Donnerstag des Monats. Tomek Czebatul, Radio Darmstadt, polnische Redaktion, internationale Redaktion und jetzt 2 Stunden auf Polnisch. Übrigens, noch kurz auf OKW unter 103,4 MHz, bald in DAB+.
0: Radio Darmstadt, Radar, machen Sie uns an.
1: Radio Darmstadt, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco w ten majowy czwartek miesiąca. 26 stopni, godzina 21. Środek Niemiec, Darmstadt, Tomek Czebatul, redakcja międzynarodowa, redakcja polska, a jest nas 5, o tym później. Jeszcze krótko na 103,4 MHz. Niedługo ta UKF frekwencja w ogóle znika i będziecie mogli nas słuchać w DAB+ i w internecie na stronie www.radiodarmstadt.de.

Juho, czyli Justynia Chowaniak. Znacie ją z Teatrzyku Wojennego, który gram wam od początku wojny na Ukrainie. Znacie ją też z płyt, dwóch płyt Domowe Melodie. No dobra, to będzie nowość.

Bez okami Jędrzej Wizę i Katarzyna Nosowska. Czekamy na płytę. Ukaże się dopiero jesienią. A ja serdecznie kuzyna Mariusza z Wrocławia pozdrawiam. Dzięki po latach, że się odezwałeś. Przezroczysty świat i kwiat jabłoni.

Kwiat jabłoni, przezroczysty świat. Przenieśmy się w bardzo odległą przeszłość. 32 lata temu rzadko grywam tą panią, ale to mi się nadal podoba.

Edyta Bartosiewicz, Sen, rok 1994. Kiedyś to były teksty i muza, prawda? A tę panią gościliśmy w marcu tutaj we Frankfurcie, a ostatnio jej wielki, piękny koncert w telewizorni. 50 lat, 50-ka Agnieszki Chylińskiej.

Przedwczoraj nasze wszystkie mamy obchodziły swoje święto, Dzień Mamy w Polsce, a ja sobie pomyślałem, bo zawsze tak jest majowo i Dzień Matki, wybrałem dla naszych mam i wszystkich mam dwie piosenki. Będzie Violetta Villas, Do Ciebie Mamo, i Cortez dla mamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, mimo że już po święcie mamy. Bądźcie zdrowi.

Wyobraźcie sobie, że był to rok 1966. Do ciebie, mamo, muzyka Adam Skorupka, słowa Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. I tak to właśnie brzmiało, jak z roku 1966. I jeszcze raz dla mamy.

Cortez dla mamy. Debiutancki album z roku 2015 zatytułowany Bumerang. W maju odeszła pani Stanisława Celińska. Atramentowa suplement.

0: Już nikt.
1: Wrócimy jeszcze do pani Stanisławy Celińskiej. Płyta ukazała się przed 3 dniami. Natalia Sikora. Teraz będzie walc, tylko kto go napisał? Czy Fryderyk Chopin, czy Zygmunt Konieczny? Ale słowa napisał na pewno Julian Tuwim.

jednotel, druketel, půl na půl. Gdy przez sufit przytaczasz nosem gwiazdy, zahaczasz.

wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walce z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszy świat do tańca? Świat, co w ramiona tobie wpadł, wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie.

a tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale szarpie się, wyrwie. Już odeszło i walcuję, żurają.

Natalia Sikora, teraz druga Natalia, odsłania kolejny fragment swojej solowej opowieści. Czule mówię. To piosenka, która długo dojrzewała. Nie przyszła nagle. Raczej wracała jak myśl, której nie da się już dłużej odsuwać. W centrum nie ma tu efektownej historii, tylko coś znacznie bardziej kruchego. Relacja z samą sobą, z własnymi emocjami, frustracjami i tym wszystkim, co przez lata bywało spychane na bok. Z tym nagraniem bliskość może poczuć tak naprawdę każdy, bez wyjątku. Natalia Grosiak, Czule mówię.

0: Czule śpiewała Natalia Grosiak. Czułe słówka, prawda?
1: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
0: No tak, to Darmstadt, środek Niemiec i jest premiera. Nowy album Nieme 5.0. Nieme Kino to artystyczna formacja z Poznania. No i oczywiście Bartosz Nieme Strużyński. Albumy 2018, Najsmutniejsza auto w okolicy oraz Nierzeczywistość w roku 2022 były grane wszędzie. No i co? Premiera dzisiaj w Polsce i premiera u mnie. Historia.
2: Najserdeczniejsze pozdrowienia dla słuchaczy audycji Tomograf Tomka Czebatula w Radio Darmstadt. Bartosz Niemy Strużyński, Nieme Kino.

To już trzeci album Bartka Niemego Strużyńskiego. Po najsmutniejszym aucie w okolicy i nieoczywistości. W nagraniu tego albumu brała udział Alicja Koga. Jej głos usłyszymy w kawałku pod tytułem Dziura. Nie wiem, czy dzisiaj, czy w następnej audycji, ale czekajcie, czekajcie. Będą jeszcze z nami. Cóż miałem mówić? Fryderyki rozdano. I co z tymi Fryderykami? Między innymi Lady Punk i Stanisław Sojka. Lady Punk akurat chyba nigdy nie grałem, nie przepadałem za tymi panami. Natomiast za nieodżałowanym Staszkiem Sojką, tak. Wiem, że nie wrócisz.

Może uda nam się jeszcze dzisiaj pana Staszka tutaj udostępnić. Po prawie pół roku po raz pierwszy nowy koncert Kultu i Kazika Staszewskiego. Właściwie to nie interesuje mnie to, jakie poglądy ma Kazik. To, że uwielbia niegdyś obrońcę kobiet młodszych i walecznego kibica, pisarza, obywatela Batona. To nic. Szkoda hejtu. Miał parę fajnych tekstów.

Czy wierzysz w Boga? Czy wierzysz, że jest? Taki na szybko przeprowadź test. Facet w sukience, co kocha.

ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsny pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa, całe

0: święci i tu gościnnie też Kazik Staszewski. I tak jak mówię, nie pytajmy ich o politykę. Proszę Państwa, od 4 do 27 czerwca w Wiesbaden, 25-lecie galerii Pokussa, Bella Bellissima. Cóż tam zobaczymy? Anka Nierzejewska, malarstwo. Małgorzata Niespodziewana, rysunek. Lucyna Lippert, rzeźba. Małgorzata Edber-Warlikowska, grafika na ceramice. Wystawy w galerii H22, Herderstrasse 22. Jest to program jubileuszowy, dużo się będzie działo, a zaczyna się 4 czerwca o godzinie 15. To jest czwartek i wernisaż o godzinie 17. A my tu kolejną nowość mamy. Proszę Państwa, Kamil Paweł Oszek.
1: Dzień dobry, tu Kamil Paweł Oszek, zajawki Label. Chciałem serdecznie pozdrowić Tomka i wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Miłego słuchania.

Julia Rocka oficjalnie wystartuje jutro, a przed dwoma tygodniami niecałymi Daria ze Śląska ze swoją trzecią studyjną płytą. Halo, co jest grane? Kapitalna płyta, ja odkryłem ją w roku 2023, panią z korporacji. Nikt jej wtedy jeszcze nie znał, a jestem bardzo mocnym fanem wariatka z najnowszej płyty Darii ze Śląska. Co jest grane?

Daria ze Śląska. Halo, co jest grane? To trzeci studyjny album. Teraz przenieśmy się może do roku 2011 i do sali Teatru Syrena w Warszawie.

Zbigniew Zamachowski, grupa Mozarta. 70 lat piwnicy pod Baranami. Grzegorz Turnau.

Tak, tak, to już 70 lat piwnicy pod Baranami. A w Opolu szykują fetę dla Perfektu. Pan Olewicz, autobiografia. Ładnie, ładnie, tylko nie zaprosili Zbyszka Hołdysa. I tu znowu można się kłócić, nie? Bo jedni krzyczą, że Lewak, inni dużo gorsze rzeczy wypisują, ale mimo wszystko uważam, że nie tylko byli członkowie, ale także były. Hołdys powinien się tam znaleźć.

Perfect. Rok 1983. Ja bywałem też na tych koncertach, a teraz zupełna nowość sprzed paru dni. Najnowsza płyta z resztek i Paula Roma.

Jak nowości, to nowości. No to jeszcze raz Kamil Pawełoszek, Ballada Księżycowa i Bartek Niemy Strużyński z najnowszej płyty. I proszę, posłuchajcie.

Wybiły w niego jak w tarczy meteory znaczeń. Armstrong postawił stopę, ale Żuławski wiedział przed tym, że kto dotknie księżyca, do ziemi już nie należy.

0: patrzymy w twarz, a mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: To wie, to wie, ten wiedzieć będzie. To wie, to wie. Kto wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten...

0: Sumienie znasz, oskarżeń więc nie będzie. Ciekawe, że choć słyszę nie, to wciąż zaciskam ręce.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.
0: Dwa razy tak nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję. Dwa razy cud nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.

0: patrzymy w twarz, a mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.

Niemy 5.0, najnowsza płyta, nie cud, niemy kino, Bartosz Niemy Strużyński. Pozdrawiam Poznań. To dzisiejsza premiera i w Polsce, i na świecie. No i jeszcze jedna premiera, bo tak dzisiaj tego się nazbierało. Jeszcze raz ta Daria ze Śląska.

sobą. Próbuję być jak mały mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

Wróćmy jeszcze do pana Stanisława Sojki. Kiedy jesteś taka bliska z płyty Neopozytyw, Sojka Janina Iwański.

tak zupełnie przed końcem tej audycji. Jak co roku, 20 czerwca od godziny 15 na Kranichsteinerstrasse 183 w Darmstadzie swój coroczny Grillfest w Darmstadt organizuje Salonik, Kulturverein Salonik, i zapraszamy Was wszystkich w imieniu. Będzie bardzo dużo atrakcji, nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. A ja jeszcze co? Przypomnę, że gramy dla Państwa. Tutaj jest Darmstadt. W każdą drugą środę miesiąca od 21 do 23, jak i czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23, no i druga niedziela od 19, przepraszam, muszę to sprawdzić. Druga niedziela, tak, od 19 do 21. To jest nasza nowa koleżanka. Także piątki, każdy piątek od 19 do 21 i każda sobota od 15 do 17, a grają dla Was Jacek Sabok, Julita Masztalesz, Julita Miszkę, Renata Masztalesz, Tomek Czebatul, Elik Plichta, Karol Prabucki, Julita Miszkę, a ja już się z Państwem żegnam. Życzę kolorowych i dobrych snów.

mam nie myśleć sobie. Że ty z każdym tak. Nie bądź ze mną szczera, nie bądź ze mną szczera, zastanów się.

zasłaniasz. Co ma się zdarzyć, mówisz, to niech się stanie. Zadowolona z polowania, jeszcze śniadanie na tapczanie. Zmęczyłeś się, no jest, kochanie.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Guten Abend. Es ist 19 Uhr. Es ist sehr heiß. Ich heiße Jacek Sabok. Ich bin von der internationalen Redaktion. Meine Sendung heißt Danuta. Was bedeutet gib den Ton? Und die nächste zwei Stunden werde auf Polnisch moderiert.
2: Minęła 19 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
1: Dokładnie tak się nazywa na rozpoczęcie, na rozkręcenie naszego piątego piątku miesiąca, czyli stałego punktu programu pod tytułem Danuta. Lena Grant na powitanie. Dzisiaj sobie o Lenie Grant troszeczkę wspomnimy. Jest to nasza niesamowita wokalistka tutaj z Niemiec, pochodzenia polskiego, która aktualnie zdobywa polskie sceny. Właśnie przygotowuje się albo już startuje z koncertem w Krakowie, z czego jestem niezmiernie dumny, ponieważ jej pierwsza radiowa wizyta była właśnie w tym studio, z którego do Państwa nadaję, czyli ze Studio 3 Radia Darmstadt. Szanowni, okres letni, ciepły, to znaczy on jeszcze nie jest taki full letni, bo dopiero przyjdą, prawda, te wakacje i czas na prawdziwe urlopy, ale niektórzy już je powolutku zaczynają. Niesamowity czas, dużo się dzieje, bardzo, bardzo dużo polskiej aktywności w okolicy, w Hesji. W zeszłym tygodniu, w niedzielę mieliśmy Dzień Dziecka organizowany nakładem Polonii Wiesbaden, właśnie w Wiesbaden, we współpracy z TUS Medenbach i właśnie na tym stadionie odbywała się impreza przepotężna. Ponad 1500 Polaków w jednym miejscu, bawiliśmy się wybornie na całym pełnowymiarowym stadionie, a już w tą niedzielę kolejny fest z okazji Dnia Dziecka przy parafialnym festynie we Frankfurcie, o czym będę oczywiście informował w dalszej części programu. Dziś forma bardzo muzyczna, bardzo właśnie danutowa, bo taki był zamysł audycji Danuta, aby ona po prostu nuty dawała z DA, czyli z Darmstadt, z Radia Darmstadt, bo tak się nasze radio nazywa. Ja czasami zastanawiam się, czy nie powinienem podzielić tej nazwy, tego bloku na Danutę, czyli właśnie audycję dającą muzykę i tak troszeczkę skopiować z takiego ciekawego polskiego projektu muzycznego jak Dagadana, bo wtedy miałbym odpowiednią nazwę do większości audycji, które jednak ostatnio robię, czyli audycje z gośćmi i z dużą ilością rozmów. Mogłaby być Danuta na profil taki, jak dzisiaj będzie, i Dagadana na profil rozmowny. Ale nie będę mieszał więcej, bo tych moich nazw, tych moich interpretacji słownych i słowotwórstwa jest bardzo dużo w moich audycjach. Wiem, nie wszyscy się w tym odnajdują. Kolejne słowotwórcze przedstawienie to przedstawienie mnie, bo ja, jak już powiedziałem, nazywam się Jacek Sabok, ale mam też swoje internetowo alter ego, które brzmi Jacor Muzykant i mam wspaniały dżingiel, który wyjaśnia, jak wpisać tą frazę do Facebooka, aby odnaleźć mój fanpage, a już niebawem będzie to bardzo przydatne, bo zorganizujemy sobie taką szerszą zabawę, w której wszyscy będą mogli wziąć udział i warto będzie wejść na fanpage Jacora Muzykanta, bo istotnie muzykant to nie jest jedno słowo, tylko to jest kant muzy, więc to jest Jacor, jedno słowo muzy, drugie i trzecie to jest kant i dopiero wtedy znajdziecie Państwo mnie, a oto ten zapowiadany dżingiel.

0: Tak to ja. Ponownie ja. I niezmiennie do godziny 21. Cieszę się, że jesteście Państwo ze mną w ten upalny piątek, już drugi chyba upalny piątek z rzędu. Tak, zeszły piątek też był dość ciepły. Pogoda nam dopisuje, a czasami nawet przepisuje, jeżeli mogę tak powiedzieć, z tymi moimi zapędami słowotwórczymi. Jest bardzo, bardzo ciepło. W studio też cieplutko. No i już niebawem, już niedługo, albo już teraz niektórzy udają się właśnie na te wymarzone wakacje i urlopy. A jeżeli tak, no to fajnie by było, gdyby w tym samolocie, w którym Państwo lecicie, była jakaś przemiła stewardessa, może być też steward, to jest niewykluczone, no i żeby miała piękny, albo żeby miał piękny uśmiech i z tym przesłaniem pierwsze przesłanie, właśnie pierwsze otwarcie i przełamanie naszej piątkowej audycji.
1: Przed oczami mam uśmiech stewardessy. Ile dałbym za

Co prawda ja nie powiedziałem na samym początku, że jest to pan nasz wspaniały Wodecki, prawda? Ale czasami myślę, czy się tak nie zabawić właśnie w tej audycji, żebyście państwo troszeczkę wzięli więcej tej interakcji i pozgadywali, kto zagrany został przed chwilą i może by z tego coś zrobić, ale ten pomysł już odrzucam całkowicie, ponieważ przyszedł pomysł nowy. Ja od dłuższego czasu kombinuję i zastanawiam się nad jakimś stałym, ciekawym blokiem, który mógłby szerszą publikę poruszyć nie tylko w odsłuchu radiowym, ale także internetowo, ponieważ fajnie jest połączyć te różne formy. Nie wierzę w to, że wszystko AI wyprze. Mam nadzieję, że radio nam zostanie. No i mamy przygotowany już niemalże taki projekt ze szkołą języka polskiego, ze szkołą polonijną Polingua Wiesbaden, z którą ostatnio miałem bardzo ciekawą audycję i w studio było kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób, samych rozmówców było kilkanaście, ale razem z opiekunami to było kilkadziesiąt osób, ponieważ to były dzieci z tej szkoły. No i tak już wcześniej miałem audycję z panią nauczycielką i z panem dyrektorem tej szkoły, taką ogólną, i wtedy przeprowadziliśmy sobie na antenie dyktando, które odbyło się, przyszło chyba 6 czy 7 prac, no i pomyśleliśmy przy tej ostatniej audycji, żeby zrobić coś dalej, coś więcej, i wypracowujemy sobie właśnie tą formę i już w kolejnej danucie będziemy próbowali państwa zaprosić do ogólnopolonijnego dyktanda, które będzie wybrzmiewało właśnie co miesiąc na falach Radia Darmstadt w audycji Danuta w każdy trzeci piątek miesiąca. Dyktando krótkie, treściwe, około 5 minut dyktanda. Państwo będą sobie to zapisywali, a później całość będzie trafiała już do internetu, do wydarzenia. Tam będzie się można podzielić swoimi pracami i wynikami. Będzie można porozmawiać z panią nauczycielką, która też jest logopedą. Można będzie logopedką, przepraszam. Będzie można zapytać o pewne rzeczy, o formy, o wymowy, zapytać o jakieś ciekawostki, archaizmy, może lokalizmy. Także bardzo silny akcent języka polskiego w Danutach nastąpi. Dzisiaj będziemy to zapowiadali. Dzisiaj też połączę się z Małgorzatą Nowak, która właśnie będzie te dyktanda przygotowywała i przeprowadzała. Na razie jesteśmy w fazie testów. Pomysł spotyka się z bardzo fajnym odzewem. Ludzie są bardzo zadowoleni na taką ciekawostkę i taką formę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj będziemy, to znaczy ja będę, a również w łączeniu telefonicznym z Gosią, będziemy tą formę próbowali państwu troszeczkę przedstawić, a już w kolejnej danucie i każdej danucie, która się odbywa w trzeci piątek miesiąca, będziemy robili polonijne dyktanda Polingua, bo Polingua to nazwa szkoły i ta macierz, z której Małgorzata Nowak, przygotowująca i nadzorująca ten cykl, w którym mamy już bardzo wiele pomysłów i kierunków, będzie właśnie dowodziła, będzie się nim zajmowała. Tymczasem motyw muzyczny dzisiaj jest niespiesznie, dzisiaj jest spokojnie, dziś nie jest też nadambitnie, raczej tematy znane, bez zbędnych zaskoczeń, ponieważ pogoda nas na tyle wykańcza, że nie ma chyba co się skupiać nad jakimiś super nadambitnymi utworami. Tymczasem Krzysztof Zalewski przed państwem w utworze Nastolatek.

0: głowie mam.
1: Ja mam Krzyśka dość często w głowie właśnie Zalewskiego. Ja nie wiem, czy ja nie mam go w głowie za każdym razem, kiedy prowadzę audycję, ponieważ moim zdaniem na format radiowy jest to jeden z lepszych wykonawców aktualnych w Polsce. Staram się grać go dość często. Nie wiem, czy nie jest tak przypadkiem, że w każdej audycji, ponieważ posiadam niemal całą płytotekę, tutaj informacja też dla koneserów, nośników fizycznych, ciekawa. Dzisiaj calutka audycja dosłownie odbywa się z nośników fizycznych, czyli z płyt. I przy tej okazji serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy audycji Danuta od Jarosława z Holandii, który nas słucha zawsze. A absolutnie zawsze, jeżeli nas nie słucha, to słucha powtórek i ma tych płyt najwięcej z ludzi, których znam. W tej chwili pewnie około już 6 tysięcy, 5,5 tysiąca było jakiś czas temu. Nie wiem, nie liczę, nie sprawdzam, nie bywam za często, ale to jest wspaniały dorobek. Staram się do niego dążyć, aczkolwiek nie wiem, czy za żywota dojdę do cyfry 5 i 3 zer po piątce. To jest trudne. Trzeba też mieć przestrzeń, co nie jest proste. Szanowni, zapowiadałem, że będzie dzisiaj Lena Grant i Lena Grant będzie premierowo za chwileczkę przed państwem właśnie w jednym z utworów Violetty Villas, które niedawno wydała w pełnej płycie z coverami. Niesamowita artystka, niesamowita skala, niesamowity wokal, przepiękna kobieta. No och i ach, wchodzi właśnie aktualnie pod bojem na polskie sceny. W tej chwili przygotowuje się lub już rozpoczęła koncert w Krakowie, także nie ma to tamto. To nie są jakieś malutkie miejscowości, tylko od razu z dużego C startujemy. Lena tutaj z okolic, to jakieś 200 kilometrów od Radia Darmstadt, ale urodzona tutaj w Niemczech, do niedawna komponowała i tworzyła raczej w języku niemieckim, angielskim, aktualnie śpiewa po polsku i to poprzeczka zawieszona po prostu absolutnie przenajwyżej, bo Violette Villas, nie wiem, czy ktoś dotychczas się

podjął, żeby w takiej pełnej aranżacji jak Lena wydać pełną płytę z utworami Violetty Villas, nie będąc osobą wychowaną w języku Violetty, tak? Bo była wychowana jednak tutaj w języku niemieckim. Naprawdę niesamowita postać. Ja bardzo zabiegałem o to, żeby zrobić łączenie z Leną dzisiaj na antenie przy okazji właśnie tego premierowego tworzenia jej muzyki w naszym radio. Ale nie udało się właśnie z uwagi na ten koncert w Krakowie. No i zamieniłem kilka słów, dosłownie dwie godziny przed audycją, kiedy Lena się do koncertu przygotowywała. Zapytałem: Lena, co byś zadedykowała ze swojej płyty jako pierwszy utwór w Radio Darmstadt dla słuchaczy? Lena wymieniła chyba z 5 utworów. Ona kocha wszystkie. Ona jest taka, to jest kobieta z sercem. Ona żyje tym. To nie jest chłodna maszyna przekalkulowana, która tam przyszła zarobić. To jest jej życie. Scena to jest jej tlen. I wymieniła tych utworów chyba 5. Ale pierwszym z tych utworów były Oczy Czarne. I ja mówię w tym momencie stop. Oczy Czarne to jest właśnie to, co nas połączy. Musimy to premierowo zagrać, ponieważ ja pochodzę ze Śląska. No i Oczy Czarne u nas mają nie tylko kobiety, ale również mężczyźni, którzy wyjeżdżają na powierzchnię z kopalni, bo górnicy tak właśnie wyglądają po zakończeniu pracy. I Lena się strasznie uśmiała na tą sentencję, że tak to podsumuje. No i tak państwu sprzedaję. Lena Grant, Oczy Czarne, cover Violetty Villas i nawiązanie do Śląska górniczego. Nie może być lepiej. Premiera w Radio Darmstadt.

Jeszcze raz muszę to powtórzyć, że to nie była, szanowni państwo, Violetta Villas, to naprawdę był ktoś inny. Trudno jest to uwierzyć, mi włosy stoją na rękach. Z pełnym regulatorem słuchałem tego utworu razem z państwem. Jestem zachwycony tą płytą, jestem zachwycony tym wykonaniem i tą skalą, tą niesamowitością tej postaci. Przypominam, to jest osoba wychowana w Niemczech, w języku niemieckim, gdzie nie ma na przykład R, więc jakbyście mogli, to znajdźcie sobie na, jakbyście chcieli, znajdźcie sobie na YouTubie, szanowni państwo, wywiad, który odbył się tutaj w studio, właśnie Radia Darmstadt w studio numer 3, z którego aktualnie nadaję. Jest to wywiad z obrazem na moim kanale YouTubeowym Jacor Muzykant i tam możecie się państwo przekonać o jej potędze, bo wykonuje dwa utwory na żywo tutaj w radio. Totalnie a cappella z podkładem na słuchawkach. Niesamowita postać, niesamowity słuch, niesamowity talent, skala, zakres. Jeżeli ktoś władny i albo spokrewniony z kimś władnym, kto organizuje koncerty, imprezy, wydarzenia w Polsce, słyszy moje słowa i tą audycję, zachęcam do kontaktu z Leną, ponieważ, że tak to może prosto im, ale taniej nie będzie. Ona dopiero zaczyna, szanowni, ona dopiero zaczyna. To są jej pierwsze koncerty w Polsce z tym repertuarem. Warto się zainteresować. Polecam serdecznie wszystkim. Sam chcę ją zaprosić ponownie do radia, żeby nam troszeczkę Violetty odśpiewała, bo przy ostatniej wizycie był odśpiewany Skyfall i oj, nie pamiętam w tej chwili, który utwór. Dwa utwory były odśpiewane, na pewno był Skyfall, on mnie strasznie porwał. I tam mi się wydawało, że troszeczkę się obsunąłem z podkładem, że było go za dużo, ale jak posłuchałem tego, jak to poszło w eterze, na fali, no to klapki mi spadły ponownie ze stóp, bo to jest niesamowity talent. Tymczasem lecimy dalej, bo musimy. Tego właśnie oczekuje i wymaga radio. Zostało nam półtora godziny. To strasznie szybko leci. Ja zawsze jestem zdziwiony. 2-3 utwory puszczę i już jestem niemalże w połowie audycji. No i przy tak potężnej legendzie, jaką poruszyliśmy, no to kolejna już niestety legenda przed nami. Dziś, tak jak mówiłem, muzyka raczej sprawdzona, raczej znana. Nie chylę się ku jakiejś alternatywie, eksperymentowi. Może pod koniec troszeczkę poszalejemy. Tymczasem Stanisław Sojka w utworze, którego nie zapowiem, bo każdy go zna, a ja się na nim wychowałem i tyle właśnie powiem.

Jedną z tych rzeczy, których nie da się kupić, to jest chłód w taki upał, jak jest dzisiaj. Da się do niego wejść czasami, jeżeli mamy miejsce, w którym jest chłodniej, ale jest dzisiaj bardzo ciepło w naszym studio, ponieważ my tutaj mamy sporo urządzeń elektronicznych i o temperaturę trzeba walczyć. Także walczę też z płytami, bo dzisiaj, tak jak już mówiłem, same nośniki fizyczne, gramy tylko i wyłącznie z płyt, nie uznajemy MP3 i... To znaczy, ja to nie mówię, że nie uznaję, ale dzisiaj akurat nie mam żadnego MP3 ze sobą. No i właśnie tutaj nawiążemy sobie do tego dyktanda, które ja zapowiedziałem na samym początku. Szanowni Państwo, będziemy od następnej audycji Danuta sprawdzali naszą ortografię, interpunkcję i znajomość językową w związku z polonijnym dyktandem szkoły Polingua, które będzie się odbywało właśnie w każdy trzeci piątek miesiąca w audycjach Danuta, mniej więcej na przełamaniu godziny 19 a 20, czyli gdzieś tak za 20 minut, za 3 tygodnie już zrobimy sobie pierwsze dyktando. Mamy już pierwsze próby podejścia, testy za sobą, wiemy, że to działa. Zachęcam Państwa do dołączenia właśnie na fanpage, żeby móc wziąć udział w pełni w tej zabawie, bo będzie trzeba, jeżeli będziecie Państwo chcieli się pochwalić swoimi wynikami i wziąć udział w pełni w tej zabawie, będzie trzeba dołączyć do tego interaktywnie, czyli w internecie, albo dołączyć do fanpage'u strony internetowej szkoły Polingua w Wiesbaden, albo do mojego fanpage'u, na którym zawsze tworzę wydarzenia przed audycjami, ponieważ wyniki dyktant będą ogłaszane właśnie tam w tym wydarzeniu dedykowanym danej audycji i to Państwo będziecie mieli możliwość sami się sprawdzić. Dlaczego mówię o takich analogiach i takim klasycyzmie i powrocie do korzeni? Dlatego, że dodatkowym punktem w tym egzaminie, w tym dyktandzie, oczywiście to będzie zabawa, tu nikt nikogo nie będzie bił i wystawiał ocen i pisał uwag do dzienniczka. Sami się bawimy, sami się sprawdzamy. Chodzi o sprawdzenie siebie. Będzie można się podzielić wynikami, ale nie będzie takiej konieczności. Każdy będzie mógł sobie sam napisać, a później sprawdzić. Chodzi o tą formę interaktywną, że wybrzmi to na antenie radia i będziemy to pisali na żywo, a dosłownie po kilku dziesięciu sekundach, po minucie pojawi się wzór, według którego będą mogli Państwo sobie sprawdzić własne prace i wtedy się podzielić swoimi wynikami. Oczywiście jest to zabawa, nie ma żadnego przymusu, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Możecie zrobić z tym, co chcecie. My zachęcamy do tego, żeby się dobrze bawić i sprawdzać i przede wszystkim kultywować język polski tu, na tych ziemiach obcych dla nas, na których organizujemy się i działamy jako Polonia. Dlatego dodatkowym punktem już ze startu, dodatkowym punktem w tych dyktandach będzie sam fakt napisania tego odręcznie. Jeżeli przyślecie Państwo rozwiązanie do wydarzenia dedykowanego danej audycji, czyli odpowiednio analogicznie danemu dyktandu, to tam właśnie będzie należało nadsyłać te rozwiązania, żeby pochwalić się swoim wynikiem, porównać się z resztą, porozmawiać z panią nauczycielką i logopedką, która będzie obecna już właśnie po tamtej stronie, będzie można zadać pytania. To nie będzie tylko dyktando, bo w drugiej części też będą ciekawostki. Ciekawostki będą różne. To już nam pani Gosia opowie, jak się połączymy. Myślę, że to łączenie zrobimy sobie już za niedługo. Ja też czekam na panią Gosię. Także przed nami kolejny sprawdzony i fantastyczny utwór, grupa WW i Katarzyna Nosowska przed Państwem.

0: Nim stanie się tak, za nami właśnie Kasia i WW. Teraz mam taki ciekawy blok, tak sobie to przygotowałem właśnie przed przyjściem do radia i przygotowując się do audycji. Znalazłem dwa tożsame utwory z bardzo podobnym tytułem, ale niezmiernie odmienne stylistycznie i muzycznie i będą to odpowiednio Gaba Kulka oraz Majka Jarzowska. No może ja nie powiem, kto, jaki utwór będzie Majki Jarzowskiej, bo jeżeli powiem, jak się nazywa utwór Gaby, który właśnie przygotowałem przed Państwem, zaraz będzie zaprezentowany na antenie, no to domyślicie się Państwo, co zagramy Majki. Także przed Państwem Laleczka, a po tych dwóch utworach łączymy się z Małgorzatą Nowak, opiekunką cyklu Polonijne Dyktando Szkoły Polingua.
1: Hej mała, włóż mi nie stań z przodu,

Tak oto wybrzmiała nam właśnie Gabakulka w utworze Laleczka, a już przed nami w kolejce czeka również Laleczka, ale już z takim dopowiedzeniem, że jest ona zrobiona z saskiej porcelany. No i będzie to wykonanie Majki Jeżowskiej, będzie to wykonanie live koncertowe z Woodstocku, muzyka w aranżacji Nergala, także mocne gitary, potężna muza. Szanowni Państwo, to jest piękno muzyki. Przed chwilą była Laleczka w bardzo skromnym instrumentarium z takim delikatnym wokalem, przepięknym od Gaby, a teraz potężne uderzenie i energia od Majki, po której łączymy się z naszą autorką cyklu Dyktando Polonijne Szkoły Polingua na antenie Radia Darmstadt w audycji Danuta.

0: specjalnie dla was na Polen Rock Festival trzeba było coś specjalnie wymyślić, prawda? Brawo dla chłopaków!
1: Szanowni Państwo, wracamy. Jesteśmy już z Małgorzatą Nowak na antenie. Tniemy to wykonanie, ponieważ tam już są tylko i wyłącznie oklaski publiczności. Gosiu, czy jesteś z nami?
2: Dzień dobry, jestem tutaj.
1: Dzień dobry.
2: Jestem ze wszystkimi, witam słuchaczy.
1: Witam cię serdecznie. I to dzień dobry, zapamiętajcie Państwo, bo ono będzie co miesiąc w audycji Danuta. To dzień dobry będzie rozpoczynało. Co będzie rozpoczynało?
2: Będzie rozpoczynało nasz polonijny konkurs ze szkołą Polingua. Będzie to super wydarzenie, które, tak jak już powiedziałeś, spróbujemy raz w miesiącu puszczać na antenie w audycji Danuta. I będzie to moment, gdzie Państwo będą mogli sobie przypomnieć czasy szkolne.
1: O, dokładnie.
2: Ale
1: tak.
2: Takie
1: prawdziwe, szkolne, prawda?
2: Trochę prawdziwe, ale trochę w innym wydaniu, bo będzie to już bardziej zabawa. Chcemy zaproponować Państwu napisanie krótkiego dyktanda. Tak, nie przesłyszeli się Państwo, dyktando w dzisiejszych czasach. Do tego pisane ręcznie, do tego zachęcamy. Powrót do korzeni, odstawiamy AI, odstawiamy klawiatury, spróbujmy napisać to ręcznie, wziąć ołówek, długopis, kartkę. I bawimy się razem.
1: I tutaj, tak jak mówisz, ja też doprecyzuję, że każdy, kto przyśle, podzieli się na wydarzeniu naszym rozwiązaniem nadesłanym ręcznie, czyli fotografią kartki odręcznie poprawionej przez samego siebie, ten ma punkt z góry dodatni. Można też przysłać screeny, można przysłać gotowe wypracowania AI-a, które w ogóle nam do niczego nie są potrzebne, bo nie o to nam chodzi, ale wtedy tego punktu dodatkowego nie będzie.
2: Tak jest, bawimy się, nie chodzi o to, że tu nie będzie żadnych ocen, tak jak wspominałeś wcześniej, nie będzie tutaj żadnej nagany, czy żadnego komentowania, że ktoś coś zrobił źle, czy ktoś coś zrobił super. Nie, to chodzi tylko i wyłącznie o zabawę.
1: O zabawę, fun, to znaczy punktację zrobimy oczywiście, no wiadomo, każdy popełniony błąd to jest minus jeden punkt. Myślę, że, bo tu jeszcze nie doprecyzowaliśmy sobie, pracujemy nad tą formą nadal, myślę, że wyjdziemy tak jakby ze skali, że każdy ma 100%, a każdy błąd to jest minus jeden, tak? A nadesłanie papierowe to plus jeden, więc warto. Ten pomysł też, ja już konsultuję z wieloma osobami, on ma taki fajny, w sumie ogromny zakres międzynarodowy, bo każdy Polak na świecie może sobie przystąpić do tej zabawy, tak? Nie mamy żadnych ograniczeń.
2: Zgadza się, każdy może na całym świecie, poza tym nie mamy również ograniczeń wiekowych.
1: Także nie mamy.
2: Zapraszamy nie tylko dorosłych, zapraszamy młodzież, zapraszamy dzieci, jeżeli mają ochotę się zmierzyć, spróbujcie, zachęcamy.
1: Tak to właśnie będzie wyglądało. Ja mam takie pytanie, bo właśnie wspomniałaś, że wracamy będziemy próbowali Państwa tutaj nawrócić od tych wszystkich nowoczesności, które nam to życie z jednej strony uprzyjemniają, a z drugiej chyba troszeczkę uprzykrzają, bo jest ich za dużo czasami. Czy w ogóle jeszcze w szkołach są dyktanda takie klasyczne, o których mówimy?
2: Tak, zgadza się. Są cały czas w szkołach dyktanda, ale nie jest to już na takim poziomie, jak było, powiedzmy, w naszych czasach. Wygląda to trochę inaczej. Tylko mówię, z jednej strony my się bawimy w szkołę, ale pamiętajmy o tym, bez tego ciśnienia, bez tego stresu, czy
1: tak
2: na pewno będzie dobrze, co potem powiedzieć w domu, jak nam się udało. To jest tutaj wszystko dla zabawy.
1: To znaczy, my też w tej zabawie, w tym cyklu przewidujemy jakiś tam rozwój i oczywiście też jakieś nagrody, dlatego bardzo mocno Państwa będziemy zachęcali do tego, żeby te rozwiązania do wydarzenia przysyłać, bo wtedy będzie szansa pokazania się. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce, nie musi, to nie jest żaden nakaz, ale żeby tak jakby wziąć w pełnym wymiarze udział w tej zabawie, no to będzie należało to rozwiązanie przysłać, podzielić się po prostu swoim wynikiem. Ale też, co jest ważne, przeniesiemy tą zabawę właśnie zaraz po tym, jak wybrzmi twoje dyktando, bo ono będzie zawsze nagrywane przez ciebie albo przez osobę wyznaczoną, przez ciebie także, bo planujemy jakieś współpracę z różnymi ośrodkami polonijnymi, nie tylko, z nauczycielami, z profesorami, z wykładowcami, z osobami, które pracują, operują językiem polskim. Nie będzie tego jak to chciałem, przepraszam, troszeczkę za ciepło. Nie będzie tej formy zamkniętej. Chciałem tutaj nawiązać do tego, że jeszcze będziemy mieli te ciekawostki. Czy możesz coś o ciekawostkach powiedzieć? O tej drugiej części, która już nie będzie tak sztywno punktowana, ale będzie fajnym plusikiem i dodatkiem.
2: Zgadza się. Część druga to ciekawostka. Co to dokładnie będzie? Dowiedzą się Państwo już 19, tak? Wtedy, kiedy będziemy rozpoczynali naszą zabawę, nasz cykl. Co będzie w ciekawostkach? W ciekawostkach mogą się zdarzyć wyrazy nieoczywiste. Być może takie, które wyszły gdzieś już z obiegu, są nieznane wszystkim osobom, a może również takie, które dopiero co się pojawiły w języku polskim, co też jest pewnym wyzwaniem. Tu młodzież może nam tutaj zaistnieć i o czymś opowiedzieć. Również chciałabym pokazać Państwu to, jak różny jest nasz język polski i jak wiele ma odmian.
1: Czyli regionalizmy.
2: Być może pojawią się regionalizmy, być może pojawią się gwary lub języki, które są używane w Polsce. To wszystko Państwo zobaczą, ale zawsze będzie przygotowana jakaś ciekawostka. Nie ukrywam, pierwszą ciekawostkę, którą przygotowałam, jest to ciekawostka szalenie trudna, ale może komuś uda się zgadnąć.
1: Jest szalenie
2: to
1: trudna.
2: Takiego udało nam się. Jest szalenie trudna, ale jest bardzo ciekawa.
1: Tak, ja jej słuchałem już, ja ją znam i sam przestrzeliłem, mimo że gdzieś tam się językiem interesuję, lubię i mam z tym więcej do czynienia. Nie wiedziałem, nie zgadłem. Nawet coś tam próbowałem, ale nie zgadłem, także pierwszy regionalizm będzie świetny. Ja już zdradzę, że na grupie próbnej, której przeprowadziliśmy testy tego dyktanda, bo jest ono już wytestowane, większy zachwyt wzbudził regionalizm i ciekawostka.
2: Bardzo tak się cieszę. Właśnie o to nam chodzi, żeby to było też, to jest też również element zabawy, może dowiedzenia się czegoś nowego, spotkania się z czymś, z czym nie zawsze na co dzień mamy kontakt. Więc to też jest coś fajnego tutaj.
1: Wspaniale. Gosiu, ja ci w ogóle bardzo mocno dziękuję za tą inicjatywę, za to, że zechciałaś, bo myśmy się w studio spotkali już dwukrotnie. W sumie jedno dyktando już zrobiliśmy, nawet mieliśmy parę prac nadesłanych, ale to było takie troszeczkę ad hoc, bez większego przygotowania tutaj.
2: Zgadza się.
1: Istotnie będziemy...
2: A tutaj też chciałabym powiedzieć o tym, że... Chciałabym, żeby Państwo mieli świadomość, że to jest pewien projekt, który zaczynamy, który będzie
1: tak
2: w jakiś tam sposób jeszcze ewoluował. Także jesteśmy bardzo otwarci na uwagi wszelkie, co jeszcze można by było poprawić, co jeszcze fajnego można by było tutaj dodać. Więc mówię, proszę też do tego podejść w taki sposób,
1: bardzo
2: że
1: na luzie.
2: To są nasze początki. Bardzo na luzie, to są początki, mamy bardzo ambitne plany.
1: Z tego co wiemy, jest to projekt pionierski, tak?
2: To jest totalnie pionierski projekt, ale być może, jeżeli będzie duże zainteresowanie, zrobimy kiedyś ligę, zrobimy kiedyś zawody ogólnoświatowe.
1: Ojej,
2: się ograniczyć.
1: Perspektywy są niesamowite.
2: Ogólnoświatowe.
1: Niesamowite. Projekt jest rozwojowy. Ja jeszcze dodam, że warto już teraz właśnie zaobserwować fanpage i szkoły Polingua przez 2L. Pollingua Wiesbaden
2: tak
1: i mój fanpage po to, żeby być na bieżąco i móc się mierzyć. Gosiu, ja ci bardzo dziękuję za to łączenie. Słyszymy się w następnej
2: dziękuję
1: Danucie.
2: Bardzo.
1: Tymczasem właśnie mamy godzinę 20 i ja spieszę powiedzieć Państwu właśnie o tym dwujęzycznie, że jest ta godzina 20. Żegnamy się z Gosiem i słyszymy się w trzeci piątek czerwca.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Dzięki, hej.

0: Kant.
1: Tak to ja, mija godzina 20 w Radio Darmstadt. A, właśnie, zapowiedź po niemiecku, zapomniałem.
2: Radio Darmstadt. Radar.
1: Guten Abend, es ist 20 Uhr. Ich heiße Jacek Sabok, ich bin von den internationalen Redaktion. Meine Sendung heißt Danuta und nächste Stunde wird auf Polnisch moderiert. Tak jest, szanowni państwo. Jeszcze raz Lena Grant z zapowiedzią godzinową. Ona jest przewspaniała. Muszę ją jeszcze raz wyemitować.
3: Minęła 20 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
1: Tak się ona nazywa. Ja, jak już padło, nazywam się Jacek Sabok. Właśnie mieliśmy łączenie z naszą panią nauczycielką, panią od sprawdzianów, która będzie już od następnej audycji przeprowadzała nam regularne sprawdziany, dyktanda oraz ciekawostki z języka polskiego. Będą to bloki około 6 do 10 minutowe. Będzie można się zmierzyć, napisać dyktando, przysłać je później na wydarzenie, no i porównać się z innymi, jak nam poszło. To już tak jak Gosia przed chwilą wspomniała, jest taka forma nieco odchodząca do lamusa. Już na te dyktanda tak wielkiej uwagi się nie przykłada, jak było to kiedyś. Tymczasem dalej muzycznie i dalej sprawdzone tematy. Jest ciepło, to prawda, ale myślę, że jest też całkiem wesoło.

Wesoło jest i wesoło będzie też w niedzielę 31 maja, czyli już za dwa dni. Zapraszam Państwa do Frankfurtu na ulicy Auf dem Mühlberg 14, gdzie odbędzie się festyn parafialny, połączony z obchodami Dnia Dziecka we współpracy i przy organizacji ARKI. ARKA to taka jest organizacja, która się zajmuje aktywnością wokół dziecięcą i tworzy masę zajęć i aktywności polonijnych właśnie. Tutaj mamy w planie dmuchany zamek, malowanie buzi, zabawy, konkursy, loterie, grill, napoje, kawę, herbatę, lody, bazar rzeczy dla dzieci oraz gości specjalnych Polonie Wiesbaden, czyli naszą wspaniałą drużynę piłkarską. A dziś Danuta, czyli dajemy nuty, dziś nie zamęczamy, nie gadamy za dużo. Był już komunikat i rozmowa z Małgorzatą, która będzie nam prowadziła tutaj przewspaniały cykl dyktant polonijnych już od następnej audycji. Ja mam dla Państwa taki wspaniały utwór z przekazem, który ja troszeczkę zmienię. Będzie to Jarosław Wasik, który występował u nas tutaj nakładem właśnie Radia Darmstadt w Knabenschule. Jest to dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Fantastyczna osobowość, fantastyczny wokal. Zajmuje się muzycznie głównie poezją śpiewaną i ma taki świetny utwór pod tytułem Nie dotykaj mojego telefonu, mojego. Ale ja bym ten przekaz zwiększył troszeczkę na taki ogólny, w ogóle nie dotykajmy tych telefonów za dużo, bo już w przypadku wielu z nas życie polega na dotykaniu telefonu. W moim przypadku też troszeczkę, ja się do tego przyznaję, także to będzie też apel do mnie.

Szanowny Jarku, dziękuję za to przesłanie. Ja nie mogę tego jeszcze niestety obiecać, ponieważ do końca audycji muszę niestety tego telefonu dotykać. Tutaj bardzo przyjemna dla mnie historia związana z utworem, który właśnie wybrzmiał. No, całkiem niedawno zorientowałem się, iż zgubiłem gdzieś za podziałem płytę Renaty Przemyk pod tytułem Rzeźba Dnia, którą to uwielbiam. Uwielbiam tą płytę. Już kilkukrotnie ją chciałem zabrać do radia, nie umiałem jej znaleźć. Co się okazało, była w pudełku z Jarosławem Wasikiem. Dwie płyty były w jednym opakowaniu, dlatego na to odkrycie musiałem przybrać Renatkę. Tymczasem przed państwem utwór od zwierzęcy bardzo, bo pod tytułem Kot.

0: tutaj Renata nam się idealnie wstrzeliła z przekazem, no nie będzie. Nie będzie zimy tego lata, co już widzimy i doświadczamy tego na własnej skórze. To już cały tydzień upałów za nami, ale przełamanie pogodowe przychodzi. Już chyba w tą niedzielę ma przyjść nam troszeczkę opadów deszczu. Tymczasem kolejna propozycja, ja staram się uwijać jak mogę, mówić jak najmniej, choć lubię, nie ukrywam. Grupa Laocze przed nami w utworze Bóg zapłać.
1: No co narobił?

0: Grupa Laocze to kolejny z formatów, który dość często grywam w swoich audycjach, bo jestem właśnie wielkim zwolennikiem grupy Laocze, a także samego Spiętego, który solowy album wydał już nie jeden i myślę, że zdążymy dzisiaj jeszcze Spiętego w audycji zaprezentować. Tymczasem chciałbym Państwa poinformować, co prawda nie swoim głosem, tylko głosem Kamili Berkowicz, która podczas jednej z audycji zostawiła mi takie piękne nagranie i z niego dowiecie się Państwo, jakie jeszcze poza moją są audycje polskie na antenie naszego radia.
1: Polskie audycje w Radio Darmstadt. Piątki od 19 do 21. Pierwszy piątek miesiąca Misz Masz, Julita Miszkę. Drugi piątek miesiąca Darmstadtska Fala, Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiąca Danuta, Jacek Sabok. Czwarty piątek miesiąca Eliksir, Elik Plichta. Piąty piątek miesiąca Danuta i Jacek Sabok. W soboty między 15 a 17 Polnisches Magazin Bigos, Elik Plichta. Druga środa miesiąca między 21 a 23 Karolinka, Karolina Kochański. Czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23 Tomograf, Tomasz Czebatul.
0: Ale to nie wszystko, bo jeszcze doszła nam wspaniała, fantastyczna, kochana, niesamowita i cudowna Renata Masz Talerz i prowadzi swoje audycje w drugą niedzielę miesiąca od godziny 21 do 23, a audycje Danuta jest moja i niczyja inna, absolutnie. Audycje Renaty noszą nazwę Reset, tak właśnie się nazywają. Kolejna propozycja muzyczna przed nami, tym razem bardzo leciutko, zwiewnie, jazzowo, Karolina Śleziak w utworze Con Amor.

Posłuchaj. Ja posłuchałem, a państwo? Mi się bardzo podobało. Właśnie Karolina za nami. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla Andrzeja Brzozowskiego. Pierwsza osoba chyba z moich bezpośrednich okolic, dosłownie z mojej ulicy, która odezwała się do mnie właśnie podczas prowadzenia audycji. Najczęściej mam feedback, czyli odpowiedź od osób z bardzo odległych rejonów, z różnych krajów, ale jeszcze nikt z tak bliska się do mnie nie odezwał. Andrzejku, pozdrawiam cię. Andrzej poprosił mnie o utwór grupy Kombi, której dzisiaj nie przygotowałem, bo tak jak mówiłem, dziś jestem przygotowany tylko i wyłącznie z płyt fizycznych, także każdy utwór, który dzisiaj gram, pochodzi z prawdziwej płyty. Tutaj nie ma żartów. Obiecuję ci, Andrzeju, że w następnej audycji przygotuję dla ciebie utwór Kombi. Nawet możemy go skonsultować, który byś chciał. Dogadamy się. Damy radę. Zrobimy to na pewno. Tymczasem przed państwem Lech Janerka w utworze Konstytucja.

0: Dokładnie, tak, dokładnie. No już nie dokładnie, prawie że 30 minut do końca audycji, a dokładnie, jeżeli mamy być dokładnym z Leszkiem Janerką, to dokładnie 29 z tych minut do końca naszej audycji. Szanowni, wydarzeń polonijnych, jak wspominałem przy otwarciu audycji, ogrom, masa. Można praktycznie w każdy weekend iść na kilka, jak nie na kilkanaście tutaj u nas w Hesji. Naprawdę mamy tutaj drugą Polskę. Poza wspominanym festynem parafialnym połączonym z Dniem Dziecka we Frankfurcie, który już w tą niedzielę, nie wiem, czy mówiłem, ale ja będę go prowadził. Jeżeli ktoś chce mnie poznać, jeszcze mnie nie widział, chciałby się przywitać, zamienić słowo, no to ja będę tam cały dzień udzielał się z tak zwanym chodzącym mikrofonem. Będę opowiadał różne rzeczy i rozmawiał z państwem. Tak to będzie wyglądało. Poza tym już 20 czerwca, tak, dobrze mówię, 20 czerwca tutaj u nas w Darmstadt jest kolejny festyn, tym razem organizowany nakładem organizacji Salonik, która nam robi fantastyczne koncerty tutaj właśnie w naszym mieście. Salonik robi swój festyn coroczny na terenie Kreinsteinu przy TG Grillhütte, tak, tak, tam przy obiekcie sportowym. Też z Radiem Darmstadt oczywiście niemalże każda aktywność, o której dziś wspominam, jest też poniekąd pod naszym patronatem. Pojawiamy się tam my, można się z nami spotkać, przywitać, można porozmawiać o radiu. Można się też do tego radia wprosić. Wprosić się można, dokładnie tak. Zapraszamy państwa. Ja się bardzo, bardzo mocno cieszę, że już gdzieś doszedłem do tego etapu, że to ja nie szukam was, ja nie szukam rozmówców, wy się sami znajdujecie. Wystarczy wyjść do ludzi, wystarczy troszeczkę porozmawiać tematów i ciekawych ludzi wokół jest masa. Jest ich bardzo dużo. Ja z tego korzystam i biorę tych, którzy już bardziej są chętni, nie wyszukuję ludzi. Już mamy kilka pomysłów na kolejne audycje, ale czasami trzeba dać tej Danucie podawać nuty i na tym poprzestać. Więc dzisiaj właśnie takie bardziej wydanie typowo, stricte Danutowe. Przed państwem no niesamowicie ciekawy utwór. Już bardziej tak performatywnie, jak zapowiadałem pod koniec, może troszeczkę mniej klasycznie pogramy. Grupa Kury. Grupa Kury, która reaktywowała się po 20 kilku latach i nakładem wytwórni S7 Records wydała właśnie w tym roku płytkę, która się nazywa Unalowi Sparty, a na niej mamy taki piękny utwór, prawdziwy z życia, w wykonaniu Tymona Tymańskiego pod tytułem Leki, Leki.
1: Leki, leki, leki, leki, na wszelki skutek ciągle sieje. Leki leczą, lęki, lęki, by miały skutek wciąż się jeje.

0: Ściana deser, na której zawsze jest miejsca.
1: W żołądku
0: styki, zaptyki, kotku, tortur, całe spektrum od terapeuty, bo podobno jestem w proszku. Typ zalecał mi taki syf, drugi przepisał. Bujam się na żyrandolu, 60 antidolów, potem 9 dołów.
1: Oby te
0: twoja dupa na dołku. Doktorek rozpina rozporek, kiedy mówisz mu:
2: proszę pomóż.
0: Para recepty, farmasekty, parasajty przysyłały dziadkom się do renty. Czek, czek, 6 rano, kolejką do okienka po argumenty. Łapcia, łyka, łyka, łyka, shit, gardle stanie. Łyka dalej, łyka,
1: zwraca się i śniadanie.
0: Za te lęki, no dzięki, dzięki.
1: W duszu zdrowoty było, nie, nie.

Oby. Jak najmniej takich leków. Życzę wszystkim życia w zdrowiu, żeby nie było one potrzebne, ale teraz nie rozmawiam o takich tematach, ponieważ okres urlopowy, ciepły, fantastyczny, jest przeprzyjemnie, przecieplutko, planujemy urlopy. Szanowni, naprawdę, już 20 minut do końca. Temperatura nie chce mi opaść w studio ani troszeczkę. Siedzę z wypiekami i cały spocony. A tymczasem przed nami kolejna propozycja muzyczna i będzie to Katarzyna Nosowska razem z Łoną.

Szanowni Państwo, Kasia razem z Łoną za nami. Ja mam taką ciekawą historię jeszcze na koniec audycji, gdyż minut nam zostało 16 do końca. Wczoraj kolega Czebatul Tomasz miał swoją audycję pod tytułem Tomograf. No i jak już Państwo pewnie wiecie i słyszeliście w zapowiedzi, Tomasz ma swoje audycje w czwartek miesiąca, a ja mam swoje audycje w trzeci i piąty piątek miesiąca. No i tak sobie niepostrzeżenie już wieczorem leżę w łóżku, patrzę, że właśnie odbyła się audycja Tomka, która jest w czwartek miesiąca, a moja jest w piąty. I mówię, kurczę, jak to jest możliwe, że ja gram jutro, skoro on grał dziś, a ja gram jutro i on grał w czwartek, a ja gram w piąty piątek, to jest nierealne. Zgubiłem głowę, nie wiedziałem, co się dzieje i w tym momencie moja żona mnie uświadomiła, bo pierwszy piątek był pierwszego. I tylko i wyłącznie w takim układzie to się zgadza. Naprawdę troszeczkę się sparaliżowałem, bo szeroko zapowiadam tę audycję, promuję tutaj tą informację, niosę ją, wiem, że też już mam swoje grono odbiorców i byłem pewny, że przestrzeliłem. Dziękuję bardzo mojej żonie za uświadomienie mnie, że jeżeli pierwszego jest piątek, to pod koniec miesiąca jest ten piąty piątek, a czwarty jest czwarty. Skomplikowana matematyka. Dobrze, że tak właśnie złożyło się. Jak już mówiłem, byłem nieco spięty. A właśnie dlatego taka zapowiedź, że spięty przed nami, a spięty w trudnym do wypowiedzenia i nazwania utworze, ponieważ to jest piękne słowotwórstwo, które ja uwielbiam i wielbię i uskuteczniam. On też będzie przez cały utwór wybrzmiewał właśnie ten motyw i ten wątek. Utwór nazywa się Dźwięk czynienie. Dźwięk czynienie? Czy dźwięk czynienie? No właśnie, posłuchajcie Państwo.

Nie będę. Aj, nie będę, nie będę. Tak, fajne słowotwórstwo, bardzo przyjemne, ciekawe. Jak już wspominałem, uwielbiam. Jeżeli ktoś obserwuje mój fanpage, albo też mój prywatny Facebook, tam się dopiero dzieje. Tak, bawię się, żongluję, zamiatam. Czasami też błędy popełniam, ale kto nic nie robi, tylko ten się nie myli. No i tak, zmierzając do końca, tak, istotnie to, co Państwo słyszą w tle, to jest stukot wkładanych płyt do odtwarzacza, bo tak jak mówiłem, dziś posiliłem się tak, silę się na to, żeby zagrać bardzo klasycznie i starodawnie, czyli z płyt, bo też dziś namawiamy i nawołujemy Państwa do cyklu, który będzie się już od następnej danuty odbywał, czyli do dyktanda, które też chcemy właśnie w ten klasyczny sposób przeprowadzać, czyli będziemy czekali na Państwa wypracowania odręczne, ale nie tylko. Jeżeli ktoś przyśle lub zaprezentuje po prostu swoje wypracowanie odręczne, to z góry ma punkt dodatni, zasady oczywiście i jakiś taki drobny regulamin tej zabawy, bo tu nie będzie sztywnych zasad, tu nikt nikogo nie będzie jakoś mocno oceniał, karcił, to nie jest prawdziwa szkoła, tylko taki właśnie powrót do korzeni i zabawa ogólnopolska, ogólnopolonijna, żeby Państwa troszeczkę aktywować poprzez radio i internet do właśnie takich tradycyjnych, manualnych prac. Odbywać się to będzie na bardzo luźnej formie. Oczywiście tutaj będziemy też mieli w zanadrzu, przewidujemy jakieś drobne nagrody, upominki, także naprawdę warto będzie te rozwiązania przysyłać, bo tak jak już z Gosią wcześniej opowiadaliśmy, nie będzie w ogóle takiego obowiązku. Każdy będzie mógł sobie sam we własnym zakresie takie dyktando przeprowadzić. Następnie w wydarzeniu dedykowanym danej audycji, krótko po wybrzmieniu tego dyktanda na antenie, pojawi się rozwiązanie, będzie można się samemu sprawdzić, czyli to też jest ciekawa forma, bo będziemy mogli być tak jakby w jednej minucie, w jednej części tej zabawy sprawdzanym, testowanym uczniem, a już za chwilę sami będziemy kontrolowali to, co zrobiliśmy. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ja zaprzęgłem internet, sprawdziłem. Z tego, co widzę, z tego, co czytam, jest to pomysł dość nowy. Były podobne jakieś tam idee, ale one były raczej jednorazowe, były też w telewizji. W cykl raczej nikt nie poszedł. Tutaj też istotnie w drugiej części zawsze będzie jakaś ciekawostka, albo to będzie ciekawostka słowna, albo to będzie archaizm, albo to będzie lokalizm. Coś do odgadnięcia, coś, co jest nieoczywiste. No i tu istotnie właśnie zawsze jakąś szansę będzie miał ktoś, kto jest gdzieś bliżej tej ciekawostki, ktoś, kto ma większą konotację, z danego okręgu pochodzi, może jakieś miejsca to będą związane z Polską, z polskim językiem. Pomysłów mamy sporo, no i też, to już mogę powiedzieć, będziemy zapraszali do tego cyklu różne podmioty, nie tylko będzie to szkoła Polingua w Wiesbaden, pod której patronatem zawsze będzie się dyktando polonijne w Danucie odbywało i taką matką, koordynatorką i szefową tego będzie zawsze Małgorzata Nowok, z którą mieliśmy łączenie około godzinę temu, bo już zmierzamy do końca. Będzie się działo, będzie ciekawie. Już niebawem przygotujemy właśnie takie małe ulotki, takie bruliony informacyjne, oczywiście w postaci cyfrowej gdzieś tam w Facebooku. Dlatego warto zaobserwować fanpage szkoły polonijnej Pollingua. Pollingua to jest z dwoma L w środku. Pollingua Wiesbaden. Oni mają takie logo kolorowe. Tam są chyba cztery kawałki w różnych kolorach i na środku jest napis Pollingua. No oraz moja strona Jacor Muzykant. To są trzy osobne słowa, bo tam właśnie będą podawane rozwiązania. Oczywiście każdy będzie mógł bez
wchodzenia w rozwiązanie, tak po prostu sobie napisać, no ale wtedy ta zabawa i ta forma będzie taka niejako niedopięta, ponieważ no nie będzie rozwiązania, nie będzie wiadomo, jak to wyglądało. Ja też oczywiście naturalnie we współpracy z Gosią będę jeszcze podczas audycji opowiadał o tych wynikach, o przebiegu tej zabawy, no a Gosia będzie przejmowała, tak jakby państwa już po tej części mówionej na antenie, tam na wydarzeniu będzie można z nią porozmawiać, ona będzie specjalistą, no bo jest specjalistą od języka, będzie można o jakieś formy zapytać, będzie można coś zaproponować, czymś się podzielić, coś wyjaśnić, doprecyzować, także audycja sobie będzie dalej trwała, a przebieg zabawy i zakończenie zabawy będzie się odbywało już w formie stuprocentowo nowoczesnej, takiej internetowej, za pomocą Facebooka. Tak postanowiliśmy właśnie to przeprowadzić. Połączenie tradycjonalizmu z nowoczesnością, z radiem. Wykluczamy tutaj AI. Punktujemy za napisanie odręczne i za cyknięcie fotki właśnie własnego testu napisanego odręcznie, a później poprawionego po opublikowaniu właściwej wersji na wydarzeniu. Także formę już mamy, nawet mamy już pierwszy to dyktando już mamy przygotowane. Przygotowujemy się do tego jeszcze, testujemy to na ludziach, chcemy to przeprowadzić solidnie, godnie, dobrze, tak żeby każdy był w stanie i miał czas to napisać, sprawdzić się, tak jak mówię, bez poganiania, bez przyspieszania, wszystko na spokojnie, bez przeszkadzajek, a później po wybrzmieniu dyktanda wracamy do internetu, to znaczy kierujemy się do internetu na wydarzenie dedykowane danej audycji. Wystarczy wpisać Danuta i datę, bo zawsze w nazwie audycji jest nazwa na samym początku Danuta, a na samym końcu data. Więc każdy trzeci piątek miesiąca od następnego, od czerwcowego będzie wypełniony, albo jak to ładnie ująć, zespolony z testem języka polskiego dla Polonii, dla Polaków od Polonii, bo właśnie Polonia, czyli my Polacy na obczyźnie, to przygotowujemy i przeprowadzimy. Ho! Ho! Ho! Ho! 20:57. Proszę Państwa, trzeba kończyć. Było już o telefonach, Jarek Wasik śpiewał, żeby do tego telefonu nie zaglądać, to na sam koniec jeszcze raz będą telefony od Grupy Republika. Serdecznie, ogromnie, niezmiernie Państwu dziękuję za te 2 godziny, albo za każdy czas, jaki Państwo dotychczas tutaj wytrwali przy tym upale, ale już troszeczkę schodzi, jest wieczór. Miłego weekendu i do usłyszenia w trzeci piątek miesiąca. Pa!

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Guten Abend. Es ist 19 Uhr. Es ist sehr heiß. Ich heiße Jacek Sabok. Ich bin von der internationalen Redaktion. Meine Sendung heißt Danuta, was bedeutet gib den Ton. Und die nächste 2 Stunden werde auf Polnisch moderiert.
2: Minęła 19 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
1: Dokładnie tak się nazywa na rozpoczęcie, na rozkręcenie naszego piątego piątku miesiąca, czyli stałego punktu programu pod tytułem Danuta. Lena Grant na powitanie. Dzisiaj sobie o Lenie Grant troszeczkę wspomnimy. Jest to nasza niesamowita wokalistka tutaj z Niemiec, pochodzenia polskiego, która aktualnie zdobywa polskie sceny. Właśnie przygotowuje się albo już startuje z koncertem w Krakowie, z czego jestem niezmiernie dumny, ponieważ jej pierwsza radiowa wizyta była właśnie w tym studio, z którego do Państwa nadaję, czyli ze Studio 3 Radia Darmstadt. Szanowni, okres letni, ciepły, to znaczy on jeszcze nie jest taki full letni, bo dopiero przyjdą, prawda, te wakacje i czas na prawdziwe urlopy, ale niektórzy już je powolutku zaczynają. Niesamowity czas, dużo się dzieje, bardzo, bardzo dużo polskiej aktywności w okolicy, w Hesji. W zeszłym tygodniu, w niedzielę mieliśmy Dzień Dziecka organizowany nakładem Polonii Wiesbaden, właśnie w Wiesbaden, we współpracy z TUS Medenbach i właśnie na tym stadionie odbywała się impreza przepotężna. Ponad 1500 Polaków w jednym miejscu. Bawiliśmy się wybornie na całym pełnowymiarowym stadionie, a już w tą niedzielę kolejny fest z okazji Dnia Dziecka przy parafialnym festynie we Frankfurcie, o czym będę oczywiście informował w dalszej części programu. Dziś forma bardzo muzyczna, bardzo właśnie danutowa, bo taki był zamysł audycji Danuta, aby ona po prostu nuty dawała z DA, czyli z Darmstadt, z Radia Darmstadt, bo tak się nasze radio nazywa. Ja czasami zastanawiam się, czy nie powinienem podzielić tej nazwy, tego bloku na Danutę, czyli właśnie audycję dającą muzykę i tak troszeczkę skopiować z takiego ciekawego polskiego projektu muzycznego jak Dagadana, bo wtedy miałbym odpowiednią nazwę do większości audycji, które jednak ostatnio robię, czyli audycje z gośćmi i z dużą ilością rozmów. Mogłaby być Danuta na profil taki, jak dzisiaj będzie, i Dagadana na profil rozmowny. Ale nie będę mieszał więcej, bo tych moich nazw, tych moich interpretacji słownych i słowotwórstwa jest bardzo dużo w moich audycjach. Wiem, nie wszyscy się w tym odnajdują. Kolejne słowotwórcze przedstawienie to przedstawienie mnie, bo ja, jak już powiedziałem, nazywam się Jacek Sabok, ale mam też swoje internetowo alter ego, które brzmi Jacor Muzykant i mam wspaniały dżingiel, który wyjaśnia, jak wpisać tą frazę do Facebooka, aby odnaleźć mój fanpage, a już niebawem będzie to bardzo przydatne, bo zorganizujemy sobie taką szerszą zabawę, w której wszyscy będą mogli wziąć udział i warto będzie wejść na fanpage Jacora Muzykanta, bo istotnie muzykant to nie jest jedno słowo, tylko to jest kant muzy, więc to jest Jacor, jedno słowo muzy, drugie i trzecie to jest kant i dopiero wtedy znajdziecie Państwo mnie, a oto ten zapowiadany dżingiel.

0: Kant.
1: Tak to ja, ponownie ja i niezmiennie do godziny 21. Cieszę się, że jesteście Państwo ze mną w ten upalny piątek, już drugi chyba upalny piątek z rzędu. Tak, zeszły piątek też był dość ciepły. Pogoda nam dopisuje, a czasami nawet przepisuje, jeżeli mogę tak powiedzieć, z tymi moimi zapędami słowotwórczymi. Jest bardzo, bardzo ciepło, w studio też cieplutko. No i już niebawem, już niedługo, albo już teraz niektórzy udają się właśnie na te wymarzone wakacje i urlopy, a jeżeli tak, no to fajnie by było, gdyby w tym samolocie, w którym Państwo lecicie, była jakaś przemiła stewardessa, może być też steward, to jest niewykluczone, no i żeby miała piękny, albo żeby miał piękny uśmiech i z tym przesłaniem pierwsze przesłanie, właśnie pierwsze otwarcie i przełamanie naszej piątkowej audycji.
2: Przed oczami mam uśmiech stewardessy. Ile dałbym za

co prawda ja nie powiedziałem na samym początku, że jest to pan nasz wspaniały Wodecki, prawda? Ale czasami myślę, czy się tak nie zabawić właśnie w tej audycji, żebyście państwo troszeczkę wzięli więcej tej interakcji i pozgadywali, kto zagrał, zagrany został przed chwilą i może by z tego coś zrobić, ale ten pomysł już odrzucam całkowicie, ponieważ przyszedł pomysł nowy. Ja od dłuższego czasu kombinuję i zastanawiam się nad jakimś stałym, ciekawym blokiem, który mógłby szerszą publikę poruszyć nie tylko w odsłuchu radiowym, ale także internetowo, ponieważ fajnie jest połączyć te różne formy. Nie wierzę w to, że wszystko AI wyprze. Mam nadzieję, że radio nam zostanie. No i mamy przygotowany już niemalże taki projekt ze szkołą języka polskiego, ze szkołą polonijną Polingua Wiesbaden, z którą ostatnio miałem bardzo ciekawą audycję i w studio było kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób, samych rozmówców było kilkanaście, ale razem z opiekunami to było kilkadziesiąt osób, ponieważ to były dzieci z tej szkoły. No i tak już wcześniej miałem audycję z panią nauczycielką i z panem dyrektorem tej szkoły, taką ogólną, i wtedy przeprowadziliśmy sobie na antenie dyktando, które odbyło się, przyszło chyba 6 czy 7 prac, no i pomyśleliśmy przy tej ostatniej audycji, żeby zrobić coś dalej, coś więcej, i wypracowujemy sobie właśnie tą formę i już w kolejnej danucie będziemy próbowali państwa zaprosić do ogólnopolonijnego dyktanda, które będzie wybrzmiewało właśnie co miesiąc na falach Radia Darmstadt w audycji Danuta w każdy trzeci piątek miesiąca. Dyktando krótkie, treściwe, około 5 minut dyktanda. Państwo będą sobie to zapisywali, a później całość będzie trafiała już do internetu, do wydarzenia. Tam będzie się można podzielić swoimi pracami i wynikami. Będzie można porozmawiać z panią nauczycielką, która też jest logopedą. Można będzie logopedką, przepraszam. Będzie można zapytać o pewne rzeczy, o formy, o wymowy, zapytać o jakieś ciekawostki, archaizmy, może lokalizmy. Także bardzo silny akcent języka polskiego w Danutach nastąpi. Dzisiaj będziemy to zapowiadali. Dzisiaj też połączę się z Małgorzatą Nowak, która właśnie będzie te dyktanda przygotowywała i przeprowadzała. Na razie jesteśmy w fazie testów. Pomysł spotyka się z bardzo fajnym odzewem. Ludzie są bardzo zadowoleni na taką ciekawostkę i taką formę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj będziemy, to znaczy ja będę, a również w łączeniu telefonicznym z Gosią, będziemy tą formę próbowali państwu troszeczkę przedstawić, a już w kolejnej danucie i każdej danucie, która się odbywa w trzeci piątek miesiąca, będziemy robili polonijne dyktanda Polingua, bo Polingua to nazwa szkoły i ta macierz, z której Małgorzata Nowak, przygotowująca i nadzorująca ten cykl, w którym mamy już bardzo wiele pomysłów i kierunków, będzie właśnie dowodziła, będzie się nim zajmowała. Tymczasem motyw muzyczny dzisiaj jest niespiesznie, dzisiaj jest spokojnie, dziś nie jest też nadambitnie, raczej tematy znane, bez zbędnych zaskoczeń, ponieważ pogoda nas na tyle wykańcza, że nie ma chyba co się skupiać nad jakimiś super nadambitnymi utworami. Tymczasem Krzysztof Zalewski przed państwem w utworze Nastolatek.

fizycznych ciekawa. Dzisiaj calutka audycja dosłownie odbywa się z nośników fizycznych, czyli z płyt. I przy tej okazji serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy audycji Danuta od Jarosława z Holandii, który nas słucha zawsze. A absolutnie zawsze, jeżeli nas nie słucha, to słucha powtórek i ma tych płyt najwięcej z ludzi, których znam. W tej chwili pewnie około już 6 tysięcy, 5,5 tysiąca było jakiś czas temu. Nie wiem, nie liczę, nie sprawdzam, nie bywam za często, ale to jest wspaniały dorobek. Staram się do niego dążyć, aczkolwiek nie wiem, czy za żywota dojdę do cyfry 5 i 3 zer po piątce. To jest trudne. Trzeba też mieć przestrzeń, co nie jest proste. Szanowni, zapowiadałem, że będzie dzisiaj Lena Grant i Lena Grant będzie premierowo za chwileczkę przed Państwem właśnie w jednym z utworów Violetty Villas, które niedawno wydała w pełnej płycie z coverami. Niesamowita artystka, niesamowita skala, niesamowity wokal, przepiękna kobieta. No och i ach, wchodzi właśnie aktualnie pod bojem na polskie sceny. W tej chwili przygotowuje się lub już rozpoczęła koncert w Krakowie, także nie ma to tamto. To nie są jakieś malutkie miejscowości, tylko od razu z dużego C startujemy. Lena tutaj z okolic, to jakieś 200 kilometrów od Radia Darmstadt, ale urodzona tutaj w Niemczech, do niedawna komponowała i tworzyła raczej w języku niemieckim, angielskim, a aktualnie śpiewa po polsku i to poprzeczka zawieszona po prostu absolutnie przenajwyżej, bo Violetta Villas, nie wiem, czy ktoś dotychczas się podjął, żeby w takiej pełnej aranżacji jak Lena wydać pełną płytę z utworami Violetty Villas, nie będąc osobą wychowaną w języku Violetty, tak? Bo była wychowana jednak tutaj w języku niemieckim. Naprawdę niesamowita postać. Ja bardzo zabiegałem o to, żeby zrobić łączenie z Leną dzisiaj na antenie przy okazji właśnie tego premierowego odtwarzania jej muzyki w naszym radio. Ale nie udało się właśnie z uwagi na ten koncert w Krakowie. No i zamieniłem kilka słów dosłownie 2 godziny przed audycją, kiedy Lena się do koncertu przygotowywała. Zapytałem: Lena, co byś zadedykowała ze swojej płyty jako pierwszy utwór w Radio Darmstadt dla słuchaczy? Lena wymieniła chyba z 5 utworów. Ona kocha wszystkie. Ona jest taka, to jest kobieta z sercem. Ona żyje tym. To nie jest chłodna maszyna przekalkulowana, która tam przyszła zarobić. To jest jej życie. Scena to jest jej tlen. I wymieniła tych utworów chyba 5. Ale pierwszym z tych utworów były Oczy czarne. I ja mówię w tym momencie stop. Oczy czarne to jest właśnie to, co nas połączy. Musimy to premierowo zagrać, ponieważ ja pochodzę ze Śląska. No i Oczy czarne u nas mają nie tylko kobiety, ale również mężczyźni, którzy wyjeżdżają na powierzchnię z kopalni, bo górnicy tak właśnie wyglądają po zakończeniu pracy. I Lena się strasznie uśmiała na tą sentencję, że tak to podsumuje. No i tak Państwu sprzedaję. Lena Grant, Oczy czarne, cover Violetty Villas i nawiązanie do Śląska górniczego. Nie może być lepiej. Premiera w Radio Darmstadt.

Jeszcze raz muszę to powtórzyć, że to nie była, szanowni państwo, Violetta Villas, to naprawdę był ktoś inny. Trudno jest to uwierzyć, mi włosy stoją na rękach. Z pełnym regulatorem słuchałem tego utworu razem z państwem. Jestem zachwycony tą płytą, jestem zachwycony tym wykonaniem i tą skalą, tą niesamowitością tej postaci. Przypominam, to jest osoba wychowana w Niemczech, w języku niemieckim, gdzie nie ma na przykład R, więc jakbyście mogli to znajdźcie sobie na, jakbyście chcieli, znajdźcie sobie na YouTubie, szanowni państwo, wywiad, który odbył się tutaj w studio właśnie Radia Darmstadt w studio numer 3, z którego aktualnie nadaję. Jest to wywiad z obrazem na moim kanale YouTubeowym Jacor Muzykant i tam możecie się państwo przekonać o jej potędze, bo wykonuje dwa utwory na żywo tutaj w radio. Totalnie a cappella z podkładem na słuchawkach. Niesamowita postać, niesamowity słuch, niesamowity talent, skala, zakres. Jeżeli ktoś władny i albo spokrewniony z kimś władnym, kto organizuje koncerty, imprezy, wydarzenia w Polsce, słyszy moje słowa i tą audycję, zachęcam do kontaktu z Leną, ponieważ, że tak to może prosto ujmę, ale taniej nie będzie. Ona dopiero zaczyna, szanowni, ona dopiero zaczyna. To są jej pierwsze koncerty w Polsce z tym repertuarem. Warto się zainteresować. Polecam serdecznie wszystkim. Sam chcę ją zaprosić ponownie do radia, żeby nam troszeczkę Violetty odśpiewała, bo przy ostatniej wizycie był odśpiewany Skyfall i oj, nie pamiętam w tej chwili, który utwór. Dwa utwory były odśpiewane, na pewno był Skyfall, on mnie strasznie porwał. I tam mi się wydawało, że troszeczkę się obsunąłem z podkładem, że było go za dużo, ale jak posłuchałem tego, jak to poszło w eterze, na fali, no to klapki mi spadły ponownie ze stóp, bo to jest niesamowity talent. Tymczasem lecimy dalej, bo musimy. Tego właśnie oczekuje i wymaga radio. Zostało nam półtora godziny. To strasznie szybko leci. Ja zawsze jestem zdziwiony. 2-3 utwory puszczę i już jestem niemalże w połowie audycji. No i przy tak potężnej legendzie, jaką poruszyliśmy, no to kolejna już niestety legenda przed nami. Dziś, tak jak mówiłem, muzyka raczej sprawdzona, raczej znana. Nie chylę się ku jakiejś alternatywie, eksperymentowi. Może pod koniec troszeczkę poszalejemy. Tymczasem Stanisław Sojka w utworze, którego nie zapowiem, bo każdy go zna, a ja się na nim wychowałem i tyle właśnie powiem.

Jedną z tych rzeczy, których nie da się kupić, to jest chłód w taki upał, jak jest dzisiaj. Da się do niego wejść czasami, jeżeli mamy miejsce, w którym jest chłodniej, ale jest dzisiaj bardzo ciepło w naszym studio, ponieważ my tutaj mamy sporo urządzeń elektronicznych i o temperaturę trzeba walczyć. Także walczę też z płytami, bo dzisiaj, tak jak już mówiłem, same nośniki fizyczne, gramy tylko i wyłącznie z płyt, nie uznajemy MP3 i... To znaczy, ja to nie mówię, że nie uznaję, ale dzisiaj akurat nie mam żadnego MP3 ze sobą. No i właśnie tutaj nawiążemy sobie do tego dyktanda, które ja zapowiedziałem na samym początku. Szanowni Państwo, będziemy od następnej audycji Danuta sprawdzali naszą ortografię, interpunkcję i znajomość językową w związku z polonijnym dyktandem szkoły Polingua, które będzie się odbywało właśnie w każdy trzeci piątek miesiąca w audycjach Danuta, mniej więcej na przełamaniu godziny 19 a 20, czyli gdzieś tak za 20 minut, za 3 tygodnie już zrobimy sobie pierwsze dyktando. Mamy już pierwsze próby podejścia, testy za sobą, wiemy, że to działa. Zachęcam Państwa do dołączenia właśnie na fanpage, żeby móc wziąć udział w pełni w tej zabawie, bo będzie trzeba, jeżeli będziecie Państwo chcieli się pochwalić swoimi wynikami i wziąć udział w pełni w tej zabawie, będzie trzeba dołączyć do tego interaktywnie, czyli w internecie, albo dołączyć do fanpage'u strony internetowej szkoły Polingua w Wiesbaden, albo do mojego fanpage'u, na którym zawsze tworzę wydarzenia przed audycjami, ponieważ wyniki dyktant będą ogłaszane właśnie tam, w tym wydarzeniu dedykowanym danej audycji i to Państwo będziecie mieli możliwość sami się sprawdzić. Dlaczego mówię o takich analogiach i takim klasycyzmie i powrocie do korzeni? Dlatego, że dodatkowym punktem w tym egzaminie, w tym dyktandzie, oczywiście to będzie zabawa, tu nikt nikogo nie będzie bił i wystawiał ocen i pisał uwag do dzienniczka. Sami się bawimy, sami się sprawdzamy. Chodzi o sprawdzenie siebie. Będzie można się podzielić wynikami, ale nie będzie takiej konieczności. Każdy będzie mógł sobie sam napisać, a później sprawdzić. Chodzi o tą formę interaktywną, że wybrzmi to na antenie radia i będziemy to pisali na żywo, a dosłownie po kilku dziesięciu sekundach, po minucie pojawi się wzór, według którego będą mogli Państwo sobie sprawdzić własne prace i wtedy się podzielić swoimi wynikami. Oczywiście jest to zabawa, nie ma żadnego przymusu, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Możecie zrobić z tym, co chcecie. My zachęcamy do tego, żeby się dobrze bawić i sprawdzać i przede wszystkim kultywować język polski tu, na tych ziemiach obcych dla nas, na których organizujemy się i działamy jako Polonia. Dlatego dodatkowym punktem już ze startu, dodatkowym punktem w tych dyktandach będzie sam fakt napisania tego odręcznie. Jeżeli przyślecie Państwo rozwiązanie do wydarzenia, do wydarzenia dedykowanego danej audycji, czyli odpowiednio analogicznie danemu dyktandu, to tam właśnie będzie należało nadsyłać te rozwiązania, żeby pochwalić się swoim wynikiem, porównać się z resztą, porozmawiać z panią nauczycielką i logopedką, która będzie obecna już właśnie po tamtej stronie, będzie można zadać pytania. To nie będzie tylko dyktando, bo w drugiej części też będą ciekawostki. Ciekawostki będą różne. To już nam pani Gosia opowie, jak się połączymy. Myślę, że to łączenie zrobimy sobie już za niedługo. Ja też czekam na panią Gosię. Także przed nami kolejny sprawdzony i fantastyczny utwór, grupa WW i Katarzyna Nosowska przed państwem.

0: Nim stanie się tak, za nami właśnie Kasia i WW. Teraz mam taki ciekawy blok, tak sobie to przygotowałem właśnie przed przyjściem do radia i przygotowując się do audycji. Znalazłem dwa tożsame utwory z bardzo podobnym tytułem, ale niezmiernie odmienne stylistycznie i muzycznie i będą to odpowiednio Gaba Kulka oraz Majka Jeżowska. No może ja nie powiem, kto, jaki utwór będzie Majki Jeżowskiej, bo jeżeli powiem, jak się nazywa utwór Gaby, który właśnie przygotowałem przed Państwem, zaraz będzie zaprezentowany na antenie, no to domyślicie się Państwo, co zagramy Majki. Także przed Państwem Laleczka, a po tych dwóch utworach łączymy się z Małgorzatą Nowak, opiekunką cyklu Polonijne Dyktando Szkoły Polingua.
1: Hej mała, włóż mi nie stań z przodu, załatwiliśmy pieniądze.

Tak oto wybrzmiała nam właśnie Gabakulka w utworze Laleczka, a już przed nami w kolejce czeka również laleczka, ale już z takim dopowiedzeniem, że jest ona zrobiona z saskiej porcelany. No i będzie to wykonanie Majki Jeżowskiej, będzie to wykonanie live koncertowe z Woodstocku, muzyka w aranżacji Nergala, także mocne gitary, potężna muza. Szanowni Państwo, to jest piękno muzyki. Przed chwilą była laleczka w bardzo skromnym instrumentarium z takim delikatnym wokalem, przepięknym od Gaby. A teraz potężne uderzenie i energia od Majki, po której łączymy się z naszą autorką cyklu Dyktando Polonijne Szkoły Polingua na antenie Radia Darmstadt w audycji Danuta.

0: specjalnie dla was na Polen Rock Festival trzeba było coś specjalnie wymyślić, prawda? Brawo dla chłopaków!
1: I szanowni państwo, wracamy. Jesteśmy już z Małgorzatą Nowak na antenie. Tniemy to wykonanie, ponieważ tam już są tylko i wyłącznie oklaski publiczności. Gosiu, czy jesteś z nami?
2: Dzień dobry, jestem tutaj.
1: Dzień dobry.
2: Tak, jestem ze wszystkimi, witam słuchaczy.
1: Witam cię serdecznie. I to dzień dobry, zapamiętajcie państwo, bo ono będzie co miesiąc w audycji Danuta. To dzień dobry będzie rozpoczynało. Co będzie rozpoczynało?
2: Będzie rozpoczynał nasz polonijny konkurs ze szkołą Polingua. Będzie to super wydarzenie, które, tak jak już powiedziałeś, spróbujemy raz w miesiącu puszczać na antenie w audycji Danuta. I będzie to moment, gdzie państwo będą mogli sobie przypomnieć czasy szkolne.
1: O, dokładnie.
2: Ale
1: tak.
2: Takim trochę, tak.
1: Takie prawdziwe, szkolne, prawda?
2: Trochę prawdziwe, ale trochę w innym wydaniu, bo będzie to już bardziej zabawa. Chcemy zaproponować państwu napisanie krótkiego dyktanda. Tak, nie przesłyszeli się państwo, dyktando w dzisiejszych czasach. Do tego pisane ręcznie, do tego zachęcamy. Powrót do korzeni, odstawiamy AI, odstawiamy klawiatury, spróbujmy napisać to ręcznie, wziąć ołówek, długopis, kartkę. I bawimy się razem.
1: I tutaj, tak jak mówisz, ja też doprecyzuję, że każdy, kto podzieli się na wydarzeniu naszym rozwiązaniem nadesłanym ręcznie, czyli fotografią kartki odręcznie poprawionej przez samego siebie, ten ma punkt z góry dodatni. Można też przysłać screeny, można przysłać gotowe wypracowania AI-a, które w ogóle nam do niczego nie są potrzebne, bo nie o to nam chodzi, ale wtedy tego punktu dodatkowego nie będzie.
2: Tak jest, bawimy się, nie chodzi o to, że tu nie będzie żadnych ocen, tak jak wspominałeś wcześniej, nie będzie tutaj żadnej nagany, czy żadnego komentowania, że ktoś coś zrobił źle, czy ktoś coś zrobił super. Nie, to chodzi tylko i wyłącznie o zabawę.
1: O zabawę, fun, to znaczy punktację zrobimy oczywiście, no wiadomo, każdy popełniony błąd to jest minus jeden punkt. Myślę, że, bo tu jeszcze nie doprecyzowaliśmy sobie, pracujemy nad tą formą nadal, myślę, że wyjdziemy tak jakby ze skali, że każdy ma 100%, a każdy błąd to jest minus jeden, tak? A nadesłanie papierowe to plus jeden, więc warto. Ten pomysł też, ja już konsultuję z wieloma osobami, on ma taki fajny, w sumie ogromny zakres międzynarodowy, bo każdy Polak na świecie może sobie przystąpić do tej zabawy, tak? Nie mamy żadnych ograniczeń.
2: Zgadza się, każdy może na całym świecie, poza tym nie mamy również ograniczeń wiekowych.
1: Także
2: zapraszamy nie tylko dorosłych, zapraszamy młodzież, zapraszamy dzieci, jeżeli mają ochotę się zmierzyć, próbujcie, zachęcamy.
1: Tak to właśnie będzie wyglądało. Ja mam takie pytanie, bo właśnie wspomniałeś, że wracamy będziemy próbowali państwa tutaj nawrócić od tych wszystkich nowoczesności, które nam to życie z jednej strony uprzyjemniają, a z drugiej chyba troszeczkę uprzykrzają, bo jest ich za dużo czasami. Czy w ogóle jeszcze w szkołach są dyktanda takie klasyczne, o których mówimy?
2: Tak, zgadza się. Są cały czas w szkołach dyktanda, ale nie jest to już na takim poziomie, jak było, powiedzmy, w naszych czasach. Wygląda to trochę inaczej. Tylko mówię, z jednej strony my się bawimy w szkołę, ale pamiętajmy o tym, bez tego ciśnienia, bez tego stresu, czy
1: tak
2: na pewno będzie dobrze, co potem powiedzieć w domu, jak nam się udało. To jest tutaj wszystko dla zabawy.
1: To znaczy, my też w tej zabawie, w tym cyklu przewidujemy jakiś tam rozwój i oczywiście też jakieś nagrody, dlatego bardzo mocno państwa będziemy zachęcali do tego, żeby te rozwiązania do wydarzenia przysyłać, bo wtedy będzie szansa pokazania się. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce, nie musi, to nie jest żaden nakaz, ale żeby tak jakby wziąć w pełnym wymiarze udział w tej zabawie, no to będzie należało to rozwiązanie przysłać, podzielić się po prostu swoim wynikiem. Ale też, co jest ważne, przeniesiemy tą zabawę właśnie zaraz po tym, jak wybrzmi twoje dyktando, bo ono będzie zawsze nagrywane przez ciebie albo przez osobę wyznaczoną, przez ciebie także, bo planujemy jakieś współpracę z różnymi ośrodkami polonijnymi, nie tylko, z nauczycielami, z profesorami, z wykładowcami, z osobami, które pracują, operują językiem polskim. Nie będzie tego jak to chciałem, przepraszam, troszeczkę za ciepło. Nie będzie tej formy zamkniętej. Chciałem tutaj nawiązać do tego, że jeszcze będziemy mieli te ciekawostki. Czy możesz coś o ciekawostkach powiedzieć? O tej drugiej części, która już nie będzie tak sztywno punktowana, ale będzie fajnym plusikiem i dodatkiem.
2: Zgadza się. Część druga to ciekawostka. Co to dokładnie będzie, dowiedzą się Państwo już 19, tak? Wtedy, kiedy będziemy rozpoczynali naszą zabawę, nasz cykl. Co będzie w ciekawostkach? W ciekawostkach mogą się zdarzyć wyrazy nieoczywiste, być może takie, które wyszły gdzieś już z obiegu, są nieznane wszystkim osobom, a może również takie, które dopiero co się pojawiły w języku polskim, co też jest pewnym wyzwaniem. Tu młodzież może nam tutaj zaistnieć i o czymś opowiedzieć. Również chciałabym pokazać Państwu to, jak różny jest nasz język polski i jak wiele ma odmian.
1: Czyli regionalizmy.
2: Być może regionalizmy. Być może pojawią się regionalizmy, być może pojawią się gwary lub języki, które są używane w Polsce. To wszystko Państwo zobaczą, ale zawsze będzie przygotowana jakaś ciekawostka. Nie ukrywam, pierwszą ciekawostkę, którą przygotowałam, jest to ciekawostka szalenie trudna, ale może komuś uda się zgadnąć.
1: Jest szalenie trudna.
2: Takiego udało nam się. Jest szalenie trudna, ale jest bardzo ciekawa.
1: Tak, ja jej słuchałem już, ja ją znam i sam przestrzeliłem, mimo że gdzieś tam się językiem interesuję, lubię i mam z tym więcej do czynienia. Nie wiedziałem, nie zgadłem. Nawet, coś tam próbowałem, ale nie zgadłem, także pierwszy regionalizm będzie świetny. Ja już zdradzę, że na grupie próbnej, której przeprowadziliśmy testy tego dyktanda, bo jest ono już wytestowane, większy zachwyt wzbudził regionalizm i ciekawostka.
2: Bardzo tak się cieszę. Właśnie o to nam chodzi, żeby to było też, to jest też również element zabawy, może dowiedzenia się czegoś nowego, spotkania się z czymś, z czym nie zawsze na co dzień mamy kontakt. Więc to też jest coś fajnego tutaj.
1: Wspaniale. Gosiu, ja ci w ogóle bardzo mocno dziękuję za tą inicjatywę, za to, że zechciałaś, bo myśmy się w studio spotkali już dwukrotnie. W sumie jedno dyktando już zrobiliśmy, nawet mieliśmy parę prac nadesłanych, ale to było takie troszeczkę ad hoc, bez większego przygotowania tutaj.
2: Zgadza się.
1: Istotnie będziemy...
2: A tutaj też chciałabym powiedzieć o tym, że... Chciałabym, żeby Państwo mieli świadomość, że to jest pewien projekt, który zaczynamy, który będzie
1: tak
2: w jakiś tam sposób jeszcze ewoluował. Także jesteśmy bardzo otwarci na uwagi wszelkie, co jeszcze można by było poprawić, co jeszcze fajnego można by było tutaj dodać. Więc mówię, proszę też do tego podejść w taki sposób,
1: bardzo
2: że
1: na luzie.
2: To są nasze początki. Bardzo na luzie, to są początki, mamy bardzo ambitne plany.
1: Z tego
2: mamy
1: co wiemy, jest to projekt pionierski, tak?
2: To jest totalnie pionierski projekt, ale być może, jeżeli będzie duże zainteresowanie, zrobimy kiedyś ligę, zrobimy kiedyś zawody ogólnoświatowe. Problemy się ograniczyć.
1: Perspektywy są niesamowite.
2: Ogólnoświatowe.
1: Niesamowite. Projekt jest rozwojowy. Ja jeszcze dodam, że warto już teraz właśnie zaobserwować fanpage i szkoły Polingua przez 2L. Pollingua Wiesbaden i mój fanpage po to, żeby być na bieżąco i móc się mierzyć. Gosiu, ja ci bardzo dziękuję za to łączenie. Słyszymy się w następnej Danucie. Tymczasem właśnie mamy godzinę 20 i ja spieszę powiedzieć Państwu właśnie o tym dwujęzycznie, że jest ta godzina 20. Żegnamy się z Gosią i słyszymy się w trzeci piątek czerwca.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Dzięki, hej.

0: Darmstadt.
1: Tak to ja, minęła godzina 20 w Radio Darmstadt. A, właśnie, zapowiedź po niemiecku, zapomniałem.
2: Radio Darmstadt. Radar.
1: Guten Abend, es ist 20 Uhr. Ich heiße Jacek Sabok, ich bin von den internationalen Redaktion. Meine Sendung heißt Danuta und nächste Stunde wird auf Polnisch moderiert. Tak jest, szanowni państwo. Jeszcze raz Lena Grant z zapowiedzią godzinową. Ona jest przewspaniała. Muszę ją jeszcze raz wyemitować.
3: Minęła 20 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
1: Tak się ona nazywa. Ja, jak już padło, nazywam się Jacek Sabok. Właśnie mieliśmy łączenie z naszą panią nauczycielką, panią od sprawdzianów, która będzie już od następnej audycji przeprowadzała nam regularne sprawdziany, dyktanda oraz ciekawostki z języka polskiego. Będą to bloki około 6 do 10 minutowe. Będzie można się zmierzyć, napisać dyktando, przysłać je później na wydarzenie, no i porównać się z innymi, jak nam poszło. To już tak jak Gosia przed chwilą wspomniała, jest taka forma nieco odchodząca do lamusa, już na te dyktanda tak wielkiej uwagi się nie przykłada, jak było to kiedyś. Tymczasem dalej muzycznie i dalej sprawdzone tematy. Jest ciepło, to prawda, ale myślę, że jest też całkiem wesoło.